0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

że chyba wiesz, co robisz. Panie, ile mam grzechów, któż to wie?

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś pyt.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Za

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szef

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

0: emocje.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: Ponad 700 niewybuchów na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Pierzchała, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów. Naboje, granaty ręczne i pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
4: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, to wciąż mogą eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
5: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
3: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał w sprawie giełdy kryptowalut Sonda Krypto 2 zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora, a w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat więzienia. Rzekomo rozpowszechniała fałszywe informacje na temat wojny. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
6: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
7: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się boju.
3: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Magdalena Franch odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowić. Z turnieju tyle, że w drugiej rundzie odpadł też Kamil Majchrzak, który przegrał z tenisistą z Monako Valente Vachotem. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
2: Panu Clooneyowi serdecznie gratulujemy, ale no niestety mi się od razu przypomina kabaret Ani Mrumru i ich sketch George Clooney, bzydal. Przypomnimy to sobie później.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Przypominamy, że od 1 września w Gdańsku rozszerzona została strefa płatnego parkowania o ulicę Strzelecką i Kurkową. W związku ze zmianami wprowadzono nową organizację ruchu i dodatkowe oznakowanie. Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zwracajcie uwagę na nowe oznakowania.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
8: O poranku w Trójmieście możecie spodziewać się pogody w kratkę. Będzie sporo słońca i sporo chmur. Wciąż jednak możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą około 21 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, ale przynajmniej ciśnienie jest w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, za to w okolicach weekendu wstępnie zrobi się troszeczkę chłodniej. I taki ma być też początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 6:04, pogodny poranek, Kasia Kruk. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 3 września, 246 dzień roku, do końca roku 119 dni, do końca lata 19, słońce wstało o 5:50 dopiero, zajdzie 19 minut po godzinie 19, dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku, o 3 godziny i 18 minut, dzisiaj jest dzień wieżowców w kalendarzu, niby takie dziwne święto, tutaj są prośby, żeby wszystkich wysokich pozdrowić, no dobrze. A ja Państwu powiem, ale to za kilka minut, o jednym słuchaczy Radia Pogoda, który być może już wstał i już nas słucha i ma z wieżowcem jednym we Wrocławiu wiele wspólnego. Co takiego? No proszę z nami zostać.

0: kontra. To on, ten rytm. Przygotowujemy się do piątku, to już jutro po 18. Oczywiście potańcówka. Pierwsza wrześniowa w Radiu Pogoda. A teraz 10 po 6. Mamy czwartek. Uściślijmy. Mamy czwartek i o czym donosi czwartkowa prasa, powie Michał Pieszchała.
1: Dużo afer dzisiaj w gazetach. I na początku afera jedzeniowa. Bo potem będzie o celebrytach. Okay. To najpierw Gazeta Wyborcza. W środku numeru artykuł o diecie pudełkowej, o jednym z producentów takich właśnie posiłków, no bo okazało się, że na stronie internetowej są inne podawane składy produktów niż to, co klienci dostają no, w tych pudełkach, gdy kurier już to jedzenie przywozi. Przykład.
0: Wiem. Mieli pecha, bo fajnie, ale w pewnym momencie jakaś prawniczka zamówiła tę
1: dokładnie
0: dietę.
1: Dokładnie tak. Ja Państwu powiem dokładnie, o co chodzi. Spaghetti pełnoziarniste z krewetkami w kremowym sosie z pomidorkami, serem i natką. Pyszne zresztą, swoją drogą. I na stronie internetowej podany był taki skład zupełnie czysty, czyli same składniki, bez żadnych tam dodatków. Krewetki miały w ogóle stanowić 25%. Tymczasem na opakowaniu pudełka nie dość, że krewetek było mniej, bo prawie 19%, to sporo mniej, to jeszcze wymieniono glutaminian monosodowy, sorbinian potasu, guma ksantonowa, cukier. I do tego jeden z przykładów takich rozbieżności jest po prostu więcej.
0: Prawniczka, był gotowy sos, podejrzewam.
1: Ta prawniczka właśnie na to uwagę zwróciła. Firma zaczęła się tłumaczyć, że to odmienny sposób prezentacji, to w zasadzie nic złego, no tak po prostu bywa, no ale zmienimy to. No i właśnie o dietach pudełkowych, co jemy, a czego jeść być może nie powinniśmy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Natomiast
0: polecamy.
1: Afera ta druga, o której wspominałem na początku, dzisiaj na pierwszych stronach Faktu i Super Ekspresu chodzi o awanturę o Tosie z filmu Nigdy w życiu. No bo pewnie Państwo słyszeli, ma być kontynuacja komedii romantycznej sprzed ponad 20 lat. Wtedy Tosie grała Joanna Jabłczyńska, teraz okazało się, że raczej jej nie zagra, bo zagrać ma inna aktorka. No i to już w ogóle w internecie, wszędzie wylała się fala naśnień komentarzy. Teraz głos zabrała Dorota Szelongowska, która jest córką
0: autorki powieści,
1: czyli Katarzyny Grocholi, na której zresztą córce Tosia była wzorowana.

0: niebiesko-czarni. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 6. Mówiłam o tym zaraz po 6, że dzisiaj jest Dzień Wieżowców. Nie, to nie jest żadne święto. To jest takie tylko zaznaczenie, że one są. No, czy się są ładne, czy nieładne, to tam zależy, co się komu podoba, zmieści się w nich więcej ludzi, więc w przypadku dużych miast jest to jak najbardziej zasadne, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że w mojej maleńkiej Bielawie są 4 wieżowce kiedyś wybudowane i psują kompletnie cały krajobraz, no ale przecież ludzie tam mieszkają. Natomiast mamy słuchacza, który jest trenerem personalnym między innymi, mieszka we Wrocławiu, mieszka właśnie w Wieżowcu i w ramach porannego treningu z najpiękniejszymi melodiami w uszach biega po schodach w tym wieżowcu. Tam jest 11 pięter i on tak kilka razy sobie przebiegnie z parteru na 11, zjeżdża windą. Z parteru na 11, zjeżdża windą. I tak kilka razy i trening poranny uważa się za odbyty. No to może pan biegnie właśnie, to pozdrawiamy sąsiadów, mamy nadzieję, że pan nie tupie. Serdecznie pozdrawiamy także wszystkich, którzy lubią chodzić po schodach. No bo wieżowiec wieżowcem, wszystko fajnie, fajnie, ale jak się winda zepsuje, to trzeba być trenerem personalnym. Albo słuchaczem Radia Pogoda, wtedy jest podobno łatwiej. Czerwone gitary za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Thank you.

0: 6:28. Powiedziałam jak zegarynka. Pamiętają jeszcze Państwo zegarynki?
1: A on nie mówiła jeszcze sekund?
0: Nie.
1: Nie, pełne godziny. Ja już nie pamiętam.
0: 6:28 i 15 sekund. Michał Wierzchała.
1: A wiesz, że tak możesz do końca programu.
0: Wiem, oczywiście, ale w ten sposób nie zagramy już żadnej piosenki.
1: No nie, to nie, to nie.
0: No właśnie, bo czekamy na te najpiękniejsze melodie. Powiedz, Michale, o czym dzisiaj będzie ważnym w wiadomościach, nie tylko w pogodnym poranku.
1: No tak, do Sejmu reporterzy dzisiaj nasi będą zaglądać, ponieważ tutaj drugi dzień posiedzenia i sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych na temat weta prezydenta Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. W ubiegłym tygodniu z prośbą o głosowanie nad wetem prezydenta do marszałka zwrócił się premier Tusk. Kluczowe jest pytanie, jak zagłosuje prawica. Dotąd była za wetem prezydenta, no ale teraz po tym, jak się podzieliła, wcale to nie jest takie pewne i możliwe, że weto prezydenta zostanie przegłosowane. Zobaczymy i o tym wszystkim Państwu opowiemy. Kolejny temat to Narodowy Fundusz Zdrowia, który chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. Projekt budzi duże emocje wśród medyków. NFZ chce oceniać, czy na przykład lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. O tym wszystkim dzisiaj Państwu opowiemy. Tematy sportowe też się oczywiście pojawią. Polskie siatkarki staną przed szansą awansu do półfinału Mistrzostw Europy.
0: I to będzie jakoś w środku dnia.
1: A tak, dokładnie o godzinie 15. No. Rywalem będzie Holandia. Brązowy medalista poprzedniego turnieju tej rangi.
0: Będziemy oglądać, będziemy kibicować. Tak mówimy, bo Państwo czasem dzwonią i mówią, a nic o siatkarzach nie mówicie, a to taki ważny narodowy sport. Oczywiście, że mówimy, mówić będziemy, kibicować też będziemy. Proszę słuchać Radia Pogoda z przyjemnością, także to Ewa Bem i Żyj Kolorowa, a za chwilę Wojciech Młynarski. O obiedzie niefortunnym, ale piosenka przyjemna.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz trzy bitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Najpierw śniadanko, proszę Państwa, żeby było zdrowo, a przed śniadankiem, no wiem, że to nie za zdrowo, ale u nas już jest poranna kawa, bo tak zaczynamy dzień. No i oczywiście z najpiękniejszymi melodiami, jak to w Radiu Pogoda, Piotr Szczepanik goniąc kormorany, a później Eleni i Zorba. Pięknie Państwo o Eleni pisali na mediach społecznościowych Radia Pogoda. Będziemy cytować. Jest 6:35.
2: Radio Pogoda.
3: Czas

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Pierwsze godziny poranka przynoszą coraz więcej samochodów na gdańskich drogach. Jedziecie uważnie, szczególnie przy przejściach i skrzyżowaniach. Jedący w stronę słońca mogą mieć chwilami gorszą widoczność, więc w takiej sytuacji lepiej troszkę zwolnić i zwiększyć odstęp. Nie nadrabiajcie czasu nerwowymi manewrami. Kilka minut spokojniejszej jazdy nikogo nie zbawi.
10: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

Eleni i Zorba. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiłam Państwu, że coś powiem o Eleni. Wczoraj w naszych mediach społecznościowych zamieściliśmy taki post. Najpiękniej o miłości śpiewała, łamane naśpiewał, dokończ zdanie w komentarzu. I pani Ewa, nasza słuchaczka, jest chyba wielką fanką Eleni, bo wymieniła tylko piosenki Eleni. I to jest tak, miłość jak wino, nic miłości nie pokona, na wielką miłość, na miłość nie ma rady. A pani Joanna dodała jeszcze, w twoich dłoniach jestem jak melodia. I pięknie państwo odpisywali. Jeżeli o poranku przeglądają państwo media społecznościowe, to proszę zerknąć tam na Facebooka, na przykład Radia Pogoda. I coś dopisać od siebie. Mnóstwo najpiękniejszych melodii o miłości mamy także, na przykład już za chwileczkę, Jerzy Połomski, Tak daleko nam do siebie, ale najpierw Sława Przybylska. O, słyszą już to państwo. Za 14 minut będzie siódma, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy. Chociaż trochę dnia ubyło, więcej nocy jest.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. No dzień dobry, Zygmuncie. Zygmunt mówi, przyszłem wcześniej, bo nie miałem co robić. Przyszłeś wcześniej, bo było bliżej. Jakbyś miał dalej, to przyszedłem. Takie są zawiłości języka polskiego. Żartujemy sobie tutaj od rana. Za chwilę się odezwiemy do państwa, ale teraz za 3 minuty 7 i za chwilę wiadomości.
1: No i bardzo poważne sprawy u mnie w wiadomościach właśnie za chwilę, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie sprawdzał, czy na przykład z pudełka na proszek nie ubyło trochę proszku, mimo że opakowanie się nie zmieniło, albo z opakowania na waciki nie ubyło trochę wacików, mimo że wielkość ciągle ta sama. Downsizing, to tak się fachowo nazywa.
0: Wiem, kiedyś kupowałam czekoladę, była 100 gram i zawsze była 100 gram, a teraz nie dość, że droższa, to mniejsza.
1: I co, jak zjesz całą tabliczkę, nie jest ci słodko?
0: Jest mi smutno, że tak
1: smutno.
0: Mało.
1: No okej, okay. Bo mi słodko mimo wszystko. Szczegóły... Od downsizingu właśnie. Trudne słowa dzisiaj w wiadomościach. Za chwilę.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Radio Pogoda. Czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: I wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 7 będziemy mówić o naszym zdrowiu. Bardzo łatwo je poprawić, proszę sobie wyobrazić. Zajrzymy też do kalendarium, a teraz będą najważniejsze wiadomości.
4: Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Chodzi o zmniejszanie zawartości bez informacji na opakowaniu. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
3: Michał Pierzchała.
4: Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na A1. Mężczyzna na Śląsku wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 kolejne zostały ranne. Kierowca zeznał, że nie pamięta okoliczności wypadku. 32-latek przyznał się do winy. Wiadomo, że był trzeźwy w momencie zderzenia. W kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na 2 innych kierowców. Te karty służą do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do fałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dzisiaj sąd ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu kierowcy. Prokuratorzy będą dziś kontynuować czynności z 3 osobami zatrzymanymi wczoraj w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. To Rafał Z., inwestor i twórca internetowy, oraz 2 kobiety. Jak informuje prokuratura generalna, wieczorem zakończono z nimi czynności. Kim są zatrzymani? To pytanie do naszego reportera Grzegorza Kozieła.
5: Po południu do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach doprowadzony został Rafał Z.
6: Ja jestem poszkodowany.
5: Powiedział, wchodząc do budynku. Rafał Z. to biznesmen, znany spekulant giełdowy. Miał on związki z zaginionym królem kryptowalut Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Na jednym z nagrań Suszek, który przypomnę zaginął w tajemniczych okolicznościach w 2022 roku, zarzuca Rafałowi Z. wyprowadzenie milionów złotych z giełdy kryptowalut. Jedną z zatrzymanych przez policję wczoraj jest także Jaromira W. To była żona Mariana W., pseudonim Maniek. Chodzi o człowieka podejrzanego w śledztwie w sprawie zaginięcia Suszka. Kolejną zatrzymaną kobietą jest Anna P., jak pisze Wyborcza, wieloletnia bliska współpracowniczka Mańka. Śledczy najprawdopodobniej dziś podejmą decyzję, czy będą domagać się zastosowania wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych, na przykład tymczasowego aresztu.
4: Towary na sklepowych półkach pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a powodem to jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u.
7: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
4: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących akcji w całym kraju, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
8: Mamy nieodpłatne badania, mamy limitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
4: Resort chce popularyzować program profilaktyczny Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP.
3: Proszę zaglądać do tej aplikacji, proszę się interesować, wpisać sobie w wyszukiwarkę program Moje Zdrowie, jakie badania można wykonać. Ja skorzystałam z takiego badania w programie ministerialnym wiosną tego roku i być może uratowało mi to życie. Więc naprawdę serdecznie Państwu polecam.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z 6 naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7-5, 7. Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6-1, 3-6. Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz 5-7, 3-6. A Majszak z Valentinem Waszerotem z Monako 4-6, 6, 4, 6, 7, 2, 6. Piłkarki Czarnych Sosnowiec nie zagrają w Lidze Mistrzyni wczoraj po raz drugi. Grały z ekipą z Leuven, tym razem w Belgii 1-2.
1: Drogowski. rozkaz Radia Pogoda.
6: Trwa przebudowa ulicy Myśliwskiej i Powstania Listopadowego na odcinku od Bulońskiej do Wołkowyskiej. Powstaną tam skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Na czas pracy zamknięto skrzyżowanie Myśliwskiej z Powstania Listopadowego oraz odcinek Powstania Listopadowego do Powstania Styczniowego. Trzeba korzystać z objazdów. Tak będzie do 18 października.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
6: Od rana w Trójmieście możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur. Wciąż możliwe są również przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą 21 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, więc można śmiało rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro wstępnie prognozowana jest podobna pogoda, a w okolicach weekendu zrobi się troszkę chłodniej.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
10: 6 minut po 7, dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
10: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 3 września, mamy 246 dzień roku, do końca roku 119 dni. A do końca astronomicznego lata 19.
3: I już dzisiaj o poranku to tak dosyć ciemno, proszę Państwa. I trochę padało. Czy właśnie kropi dalej?
10: Wiesz co, takie 2-3 małe kropelki na szybie były, ale generalnie parę chmurek takich, wiesz, groźnych.
3: Trudno. Ja dzisiaj w drodze do radia rowerem zdążyłam zmoknąć i wyschnąć. Mhm. A to wszystko na przestrzeni 2 kilometrów.
10: A tak, wiesz, że dzisiaj dzień wieżowców?
3: Wiem.
10: Znam paru.
3: No wiem, no ty siatkarz. No nawet więcej niż paru, tak, tak. Pozdrawialiśmy wszystkich wysokich. No pozdrawiamy jeszcze raz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Dziś imieniny obchodzą Antoni, Bartłomiej, Gerard, Grzegorz, Izabela, Jan i Szymon.
2: I życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, a jeśli chodzi o kalendarz, to dzisiaj nie będziemy prezentować go sami, bo właściwie tylko jedna data ważna bardzo w dzisiejszym kalendarzu. I dzień dobry mówimy Tamarze Pawlik-Lipskiej, bo to ona zaprezentuje dzisiejszego

0: za wiele. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że wczoraj wysłuchałem rozmów z Lechem Diblikiem. Częściowo, no, niecały. W związku z tym z całą pewnością zajrzę na naszą
1: stronę.
0: Do podcastu. Natomiast tak ciekawe i tak niezwykłe opowieści, coś nieprawdopodobnego.
1: Świetnie. A co słychać u Stana Borysa? Tego dowiedzą się Państwo dzisiaj po 18:00. Tego trzeba posłuchać. Jeśli Państwo nie mogą akurat o tej porze, to tak jak powiedział Zygmunt, proszę zajrzeć na naszą stronę www.radiopogoda.pl do podcastów. Tam są wszyscy goście razem z Tamarą. Można posłuchać, kiedy się chce. A my będziemy teraz grać piosenkę w wykonaniu Stana Borysa w Radiu Pogoda. Nieczęsto się ona pojawia, ale dzisiaj tak. Listów pożółkła biel. Już za moment.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 22 minuty po godzinie 7. Moje wiewiórki zaprzyjaźnione z działki są jakieś dziwne.
1: Jakie dziwne?
0: To znaczy, ja myślałem, że jak się orzechy pojawią, to one sobie dadzą spokój z szyszkami.
1: Taką miałeś nadzieję?
0: Tak, a one odgryzają dalej te szyszki, dalej te łupiny lecą, dalej muszę to zbierać, wszystko zrosną sterty łupin pod drzewami.
1: No taką macie komitywę.
0: Ale to okej, no to już się z tym pogodziłem.
1: Tak.
0: Ale następna historia, którą odkryłem, jest naprawdę dziwna. Otóż one zakopują zielone orzechy. W tych łupinach całych ładują te orzechy w trawnik, zagrzebują je.
1: Tak.
0: Nie czekają, aż orzeszki wyjdą z tych łupinek, tylko z tymi łupinami razem łupie do gleby. Nie wiem, na co one liczą.
1: No może, żeby wyrosło im nowe drzewo i będą miały więcej.
0: Chyba, że tak.
1: Kiedyś czytałam, że wiewiórki zapominają o nawet połowie tych miejsc, w których zagrzebały sobie orzechy, ale spokojnie, żeby cię nie martwić, Zygmuncie. Po wiewiórkach przyjdą wrony, które mają podobno świetny węch i one rozryją ten trawnik i sobie te orzeszki wydłubią. Zmartwiło cię to?
0: Nie, perspektywy są, ja ci powiem, dla mnie dramatyczne. Dlaczego te wiewiórki zakopują zielone orzechy?
1: Ja ci mówię, ty sobie grządki tam zrób, a nie trawnik, i będziesz miał święty spokój.
0: Państwo też tak mają?
1: 22 444 4004. Bliskie związki z zoologią, tylko w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Gdzie diabluszko, jabłuszko, tam i tu jest spojrze diabluszko.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Została ostatnia reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wprawdzie my też nie liczymy tych godzin lat, ale tak po cichu Państwu powiemy. 7:32.
1: No o tej porze to jednak są ważne rzeczy za 28. Ósma, proszę Państwa, o 7 w wiadomościach mówiliśmy o tym, jak ważna jest profilaktyka, o nowym programie profilaktycznym NFZ-u, żeby się zapisywać na badania. I padło tam pewne sformułowanie, które jednej z naszych słuchaczek wydało się błędne. O co chodzi?
2: Moje kochane Radio Pogoda, błagam, zróbcie coś w tej kwestii. Przecież język aż tak się nie zmienił. Ja jak słyszę, jak ktoś mówi, że mamy raka płuca, to mi uszy opadają, chociaż mam bardzo małe i zgrabne mimo wieku. Przecież zawsze to było akurat ten organ, który był w liczbie mnogiej, płuca, te płuca, a nie to płuco, te oczy, a nie to oko, te nerki, a nie tam, no tak, tam nerki inaczej trochę, ale kiedy mówimy o czymś ogólnie, to mówimy w liczbie mnogiej, a nie w liczbie pojedynczej, tak jak teraz jest propagowane. Proszę, zróbcie coś w tej kwestii. Powtarzajcie.
1: No właśnie, będzie
0: Ojej, z tym okiem, no to wiesz, a co zrobić z okiem proroka?
1: Proszę pani, bo sprawdziliśmy to i wyjaśniamy. To jest jak najbardziej poprawny termin medyczny. Rak płuca, rak oka, rak nerki. To są organy, które mają liczbę pojedynczą, w związku z tym nazywa się liczbą pojedynczą schorzenie tego właśnie organu. Owszem, mówi się rak płuc, ale to jest potoczna, to tak no, między sobą, jak ktoś rozmawia o swoich chorobach albo na co by nie chciał zachorować, to można powiedzieć, że rak płuc, ale każdy lekarz powie rak płuca.
0: Najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie mieli powodów do wymieniania tego typu określeń.
1: To prawda, ale jeśli chodzi o profilaktykę, to jednak wymieniajmy. No i jeśli chodzi, jak w pani przypadku, o język polski, no to też myślę, że należało to wyjaśnić. I zostało to wyjaśnione. Dziękujemy za słuchanie. Tak uważne Radia Pogoda.

0: Za 20 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Była tutaj jakiś czas temu kwestia wiewiórek na trawniku Zygmunta.
1: Moich wiewiórek.
0: Na twoim trawniku, który jest rujnowany, rozumiem, przez twoje wiewiórki.
1: No, wzbogacany, bym powiedział, mocno.
0: Jest dobra rada od jednego z naszych słuchaczy, tak, który na własnym przykładzie zdradza ci taką trochę tajemnicę, jak to zrobić, żeby nic na trawniku nie było zniszczone. Otóż nasz słuchacz pisze: my mamy zaawansowaną plantację różnych rodzajów pokrzyk, więc nikt trawnika nie depcze ani nie rujnuje.
1: No nie.
0: No.
1: Nie.
0: No ale to jest sposób.
1: Pokrzywy na trawniku?
0: Zamiast trawnika, nawet powiedziałabym.
1: Zamiast. Nie. W moim przypadku nie wchodzi to w grę.
0: Nie chcesz takiej rady?
1: Nie, dziękuję, żadnych chwastów.
0: Jakich chwastów?
1: A czymże jest pokrzywa?
0: A trawa? Panie Witoldzie, bardzo serdecznie dziękujemy za tę, no jednak, niedobrą radę, co zrobić. Za 19 minut 8.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: W Gdańsku trwa już poranny szczyt, więc by przejechać przez miasto potrzeba troszkę więcej cierpliwości. Jeśli ruch zwalnia, nie próbujcie na siłę znaleźć sposobu, żeby kilka samochodów wyprzedzić. Lepiej zachować odstęp i płynnie podążać za ruchem. Przy przejściach szczególna uwaga na pieszych, a przy słabszej widoczności również na rowerzystów szerokości.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9 minut i będzie godzina 8. Zaczęło się od 6 w wiadomościach o chyba najlepszym i najważniejszym festiwalu filmowym na świecie.
1: W Wenecji, jedna właśnie z najważniejszych imprez świata kina rozpoczęła się. No i już posypały się nagrody. Honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney.
0: No proszę, proszę, proszę.
2: Ale się należy. Absolutnie.
1: Tak.
0: Okazało się, że to już w takim dorosłym, dojrzałym życiu został takim wielkim aktorem. Zagrał kilka poważnych ról. No zaczęło się w jego przypadku tam różnie, już mu nie będziemy początków wypominać, ale to były przeróżne seriale i sceny takie dla dorosłych, no co tu dużo mówić. Natomiast nam się przy okazji przypomniał fragment skeczu kabaretu Anim Rumru sprzed wielu, wielu, wielu lat, kiedy George Clooney jeszcze nie grał w poważnych filmach, tylko w chirurgach. Pamiętasz?
2: Tofik.
0: No przypomnijmy. Tofik.
3: Syneczku, ty nie jesteś dziwny. Ty jesteś oryginalny.
4: A dlaczego?
3: Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co oryginalne, jest lepsze. Dżinsy, dolary, kompakty. Ty też. Chodź tu do taty, tato coś w prasie pokaże, chodź.
4: Leonardo! Brzydal! Clooney! Brzydal!
0: Otóż to właśnie.
2: No i Brzydal dostał wspaniałą nagrodę Złote Lwy.
0: Gratulujemy bardzo serdecznie i będziemy się temu festiwalowi oczywiście przyglądać, o laureatach informować w wiadomościach Radia Pogoda, więc proszę słuchać. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Za 7 minut będzie 8.

0: O godzin poranek w Radiu Pogoda, 4 minuty do 8. Co w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Azenta Krypto się pojawi, bo ciekawe nowe ustalenia się pojawiły. I piłka nożna w tle właśnie powiązana z Zonda Krypto. Szczegóły za chwilę.
2: Proszę bardzo. Bo oni sponsorowali tam kluby różne.
0: No właśnie, na razie chyba nic na ten temat nie wiadomo. Może coś wypłynie.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki, mniej więcej 10 po 8. Nagroda gwarantowana smyczka długopis do wygrania. Granatowy, piękny kubeczek Radia Pogoda.
0: 22 444 4004. To, co Państwo przed chwilą słyszeli, to Michał Pierzchała naczytywał sobie w wiadomości.
1: Bo ja tak szepczę sobie.
0: Michał był. Proszę zostawić na
1: kuchnia
0: automatycznej...
1: Kuchnia radiowa to się nazywa.
0: Tak, proszę zostawić na automatycznej sekretarce swoje imię i numer do siebie.
3: Radio Pogoda.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po 8:00 będzie szybka piątka, czyli zabawa z nagrodami. I coś gigantycznego, naprawdę gigantycznego. Proszę poczekać i posłuchać wiadomości.
9: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji paliw w Wałbrzychu. Wśród uczestników policjanci. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się kilka tysięcy czeków turystycznych. Będzie dogrywka.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
9: Michał Wierzchała. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pisze o tym Onet. Według portalu niespełna rok temu szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej. Chodziło o 10 milionów złotych rocznie. Do podpisania umowy nie doszło, bo obie strony ostatecznie się nie dogadały. PZPN w przesłanym oświadczeniu potwierdził, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zonda Krypto. Tymczasem prokuratorzy zabezpieczyli dokumenty dotyczące giełdy kryptowalut w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w Polskim Komitecie Olimpijskim. Prezes PKOL-u w sprawie Zonda Krypto ma zarzuty i siedzi w areszcie, dlatego na przyszły wtorek jego zastępca Mieczysław Nowicki zwołał posiedzenie prezydium komitetu. Nie zbierze się cały zarząd, czego domagała się część jego przedstawicieli. Szczegóły tej sprawy wyjaśni teraz Błażej Kulesza.
11: Na przełom podczas wtorkowego spotkania raczej nie ma co liczyć, mówi wiceprezes PKOL Otylia Jędrzejczak.
12: Najważniejsze jest to, aby znaleźć rozwiązania zgodne z przepisami prawa, abyśmy potem nie musieli ponosić konsekwencji złych decyzji.
11: Aresztowany na 3 miesiące Radosław Pisiewicz powierzył pełnienie swoich obowiązków wiceprezesowi PKOL-u Mieczysławowi Nowickiemu. Ta kandydatura niekoniecznie podoba się w Ministerstwie Sportu, mówi szef resortu Jakub Rutnicki.
13: Taka osoba musi być osobą, która nie jest w jakikolwiek sposób uwikłana, jeżeli chodzi o współpracę z Pisiewiczem.
11: Odwołanie samego Pisiewicza nie będzie wcale proste, mówi przedstawiciel zarządu Tomasz Majewski.
14: Nie da się z tego zrobić lega artis, tak jest napisany statut. To nie jest tak, że są łatwe rozwiązania z skomplikowanych problemów.
11: Czasu na kłótnie jednak nie ma, bo igrzyska w Los Angeles coraz bliżej, a do tego, jak mówi nasz dwukrotny mistrz olimpijski, potrzeba spokoju.
9: Syreny będą dzisiaj włączane w Wielkopolsce, w powiecie kolskim. To ćwiczenia w godzinach od 9 do 14. Mieszkańcy dostali właśnie SMS-owe informacje w tej sprawie. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji paliw w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu Ceny Paliw Niżej. W internecie pojawił się film, na którym widać, jak grupa osób kłóci się o miejsce w kolejce. W pewnym momencie jeden z mężczyzn uderzył drugiego mężczyznę pałką teleskopową. Okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia był komendant policji z Jeleniej Góry.
15: Został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
9: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie, to on miał uczestników bójki rozdzielać używając pałki teleskopowej. Cała sprawa jest wyjaśniana. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami. Planowane są jeszcze 2 tury programu: październikowa i listopadowa.
8: A to akurat świetnie. Trzeba będzie się przygotować i zapolować. Lubelskie jest piękne, jak cała reszta naszego kraju.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Od dzisiaj możecie spodziewać się zmiany organizacji ruchu na ulicy Sucharskiego przy węźle Michałki. Otwarte zostaną zjazdy i wjazdy z ulicy Sucharskiego, a kierowcy nie będą już korzystać z objazdu przez Połęże i Miałki Szlak. Do 6 września ruch będzie odbywał się 2 pasami w kierunku obwodnicy południowej i 1 w stronę centrum.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
4: Poranek w Trójmieście może być różny. Dzisiaj będzie i słońce, i chmury, i możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto być przygotowanym dosłownie na wszystko. Temperatura maksymalnie wyniesie 21 stopni, wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie jest w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, nieco chłodniej zrobi się w okolicach weekendu i taki będzie też początek przyszłego tygodnia.
10: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
16: 8:04, dzień dobry.
8: Witamy bardzo Państwa. Dzisiaj czwartek, 3 września, 246 dzień roku, a do końca roku 119 dni.
16: Świetnie Ci poszło.
8: Dziękuję. A co?
16: Nie, zwykle ja to mówię, ale wiesz, brawurowo, brawurowo. Dobrze, to ja w takim razie powiem, że wschód słońca dziś był o 5:50, zachód będzie o 19:19, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5:47.
8: No i też pięknie ci poszło.
16: A, dziękuję.
8: Naprawdę.
3: Ale sobie dzisiaj słodzicie, powiem wam.
8: Słuchaj, to jest profilaktyka. Musimy Państwu przyznać, dzisiaj wysypaliśmy sól, znaczy Zygmunt wysypał,
3: ale sprzątnął
8: w studiu
3: już.
8: Radio Pogoda, a jak wiadomo, wysypana sól to zapowiedź kłótni, więc my profilaktycznie teraz robimy wszystko, żeby się nie pokłócić. Maciej Kosowski, wakacje z blondynką, pogodny poranek w Radiu Pogoda, za chwilę będzie szybka piątka.

0: Idealnie punktualnie 8:10.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Co o tej porze robi pan Tomasz? Pytamy właśnie teraz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. A pracuję sobie.
2: Już. Mhm.
0: A co pan sobie tak robi, jak pan pracuje?
3: A na magazynie jeżdżę wózkiem widłowym, pakuję paczki.
4: Ale ma pan fajnie.
0: Ja zawsze,
4: chciałam zrobić uprawnienia na ten wózek widłowy, bo zawsze mam wrażenie, że to jest taka sprawczość, taka moc, tam jest ten ogromny silnik. I podnosi pan też te palety z tym wszystkim?
3: No tak, no nie mam innego wyboru.
2: Ale czad,
0: to pan powie,
2: Tomaszu,
0: jak się robi te uprawnienia, ale to po konkursie. Na razie miłe obowiązki. Proszę bardzo.
2: Tak jest. Panie Tomku, no witamy serdecznie w zabawie Szybka Piątka. Mamy dla pana smyczkę i długopis Radia Pogoda. Będzie też kubeczek nasz granatowy, opcja granatowa. W ciągu 30 sekund trzeba nam powiedzieć 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A dziś dla pana będzie to litera K jak Kazimierz.
2: K jak Krzysztof oczywiście, tradycja.
0: Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Zaczynamy?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Góry.
3: Karpaty.
0: Sport.
3: Kolarstwo.
0: Owoc.
3: Kokos.
0: Dobrze, zwierzę.
3: Kogut.
0: I zespół muzyczny.
3: Kora?
2: Nie.
0: Nie.
3: Kombi.
0: Tak! Nie! Ale pan nas tutaj w nerwach.
2: Chce nas pan do palpitacji doprowadzić.
0: Panie Tomaszu.
3: Udało się.
0: Od nas wielkie brawa, świetnie poszło.
3: Dziękuję.
0: Pan to wykombinował.
2: Tak jest. Przy okazji, gdyby państwo mieli wątpliwości, bo to różne mogą być tam reklamacje, czasem się zdarzają po zabawie. Tak, kokos to owoc, podpowiada internet, więc nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: A kombi to zespół,
2: właśnie, to też nie ma żadnych.
3: Gra i trąbi zespół kombi.
2: O, to. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękujemy, że nas pan słucha od samego rana. Tak fajnie się jeździ przy najpiękniejszych melodiach, tak właśnie sobie myślimy. I w ogóle różne inne fajne rzeczy też się robi bardzo dobrze. Dziękujemy, wysyłamy komplet nagród. Państwa zapraszamy na jutro.

0: 19 minut po godzinie 8, prawie 20 już. Na popołudnie Państwa zapraszamy, bo Państwo, kolejny konkurs, kiedy? No oczywiście, że o 16.30 Monika Tarka ma konkurs Daje Słowo, w którym słuchacz lub słuchaczka w 15 sekund musi 5 razy skojarzyć i dostaje fantastyczne nagrody. A w tym tygodniu to są termos Radia Pogoda i torba nasza z dużym logotypem. Będą Państwo zadowoleni i mogą się wszystkim pochwalić. Chodzi o to, że warto z nas słuchać najpiękniejsze melodie przez całą dobę i konkursy kilka razy dziennie. Za chwilę Danuta Rin.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Czyta lektor AI.

0: a biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: Wayne.
1: A to był kto?
2: Engelbert Humperdinck.
1: Brawo, Asia.
2: Ale trudniejsze jeszcze poszło przed nami, wiesz?
1: Pogodny poranek w radiu. Pogoda jest 8.32. Oglądałem ostatnio taki nowy program telewizyjny z dziwnymi zadaniami. Mm-hmm. Słuchaj, tam było zadanie w ciągu minuty zjeść arbuza. Mm-hmm. Nie udało się. Nie udało się nikomu. Jest to po prostu niemożliwe. Arbuz był taki,
2: Kochany,
1: taki.
2: Mnie nie wzięli. Ja pałaszuję arbuza naprawdę w 3 sekundy i uwielbiam.
1: I z pestkami.
2: Oczywiście, że z pestkami.
3: I ze skórką.
2: Nie, no bez przesady. Skórkę kiszę, ale nie o tym. Bo właśnie o arbuzach będziemy mówić. O gigancie arbuzowym, ponieważ właśnie padł rekord Europy. Otóż na Węgrzech pan Tamás Darvas, i teraz trudniejsze niż Engelbert, z miejscowości Megyebogyász.
1: Będzie.
2: Wyhodował, uwaga, proszę państwa, arbuza, który waży 83 kg 950 gramów.
1: Wow!
2: No,
1: a
2: właśnie.
1: Zdjęcie?
2: Jest zdjęcie, pokażę ci za chwileczkę. Po prostu jest przeogromny, musiało go targać 5 osób, bo to takie ciężkie, bezwładne. Pan Tamás interesuje się hodowlą takich właśnie arbuzów już od lat. W 98 roku pojechał do Stanów i tam sobie kupił specjalną nasionka specjalnej odmiany arbuzów gigantów. No ale dotychczas wychodziło mu takie 50 kilogramów, 60.
1: A jakbyś tak na balkonie u siebie takie ziarenko?
2: Myślę o tym.
1: A potem dźwig zamawiamy?
2: Nie, balkon by się oberwał i od razu z parteru zdejmujemy, także nie ma sprawy. Także 80, prawie 4 kilogramy to jest absolutny rekord Europy, ale to nie jest rekord świata, proszę państwa, ponieważ rekord świata należy do Amerykanów. Największy arbuz wyhodowany w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku ważył 159 kg. Juhu! Ale za to był niejadalny. No niedobry po prostu. Natomiast ten węgierski, nasz europejski, bardzo dobry, został spałaszowany. Oczywiście z pestkami. Jakżeby inaczej.
1: W minutę?
2: Myślę, że tak. To zależy od liczby osób.

0: Za 19 minut będzie godzina 9, to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Proszę Państwa, my tutaj cali w nerwach jesteśmy. Krzysztof Krawczyk zaśpiewał Jak minął dzień. Jak sobie tę piosenkę zaśpiewają dzisiaj wieczorem, po południu już właściwie, polskie siatkarki? No właśnie, o tych emocjach sportowych już za chwilę będziemy mówić w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kocham.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: promocją tylko 14,99 za kilogram, a pyszne, pełne smaku śliwki cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
8: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: Jeśli jesteście właśnie w drodze, to warto pamiętać o zmieniających się warunkach na jezdni. Chwilami mocniejsze słońce może ograniczać widoczność, a mokra nawierzchnia wymaga nieco większej ostrożności. Dlatego trzymajcie odstęp i unikajcie gwałtownych ruchów. Zanim zmienicie pas, dokładnie sprawdźcie lusterka. Motocyklista albo rowerzysta może znajdować się bliżej, niż wam się wydaje.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

poprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

głusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut godzina 9, proszę Państwa. No to policzmy, ile tych godzin zostało. 10 minut, o 15 jest mecz.
2: No 6.
1: Michał licz.
2: No 6. 6 i 10 minut.
1: 6 i 10
3: ja nie liczę, bo ja wiem, że Polki wygrają.
1: O czym mówimy? O Mistrzostwach Europy Kobiet w siatkówce, proszę Państwa. O godzinie 15 dzisiaj ćwierćfinał. Ćwierćfinał z Holenderkami, które po części z nami znamy, bo na przykład Marit Jasper gra w Rzeszowie. I znamy holenderskie zawodniczki. Teoretycznie wydawałoby się, że no, powinno być dobrze. Że no, generalnie
2: polskie zawodniczki są bardzo mocne.
1: Tak. No, wygrały z Turczynkami, co no jest właśnie. W ogóle, wiesz, niesamowitym wydarzeniem.
2: No ale cali w nerwach jesteśmy, bo podobno to jest najważniejszy mecz.
1: Tak, ćwierćfinał to jest taki kluczowy moment w rozgrywkach w wielu dyscyplinach, w siatkówce przede wszystkim, dlatego że jeśli wygrasz w tym ćwierćfinale, to już jesteś w czwórce.
2: No.
1: Albo grasz o złoty medal, albo grasz o brąz, w zależności od tego, jak pójdą półfinały.
2: Ale grasz.
1: A jeśli w ćwierćfinale odpadasz, to jest koniec. Nikt nie pamięta, co wygrałeś, co tam się działo, więc trzymamy kciuki, dopingujemy. Godzinie 15:00 mecz Polska-Holandia, siatkarki. Trzymamy za was kciuki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. O sporcie mówiliśmy, a po godzinie 9 w pogodnym poranku będziemy sport uprawiać. I przy okazji to będzie bardzo dobra wiadomość dla Państwa. A co w wiadomościach?
1: O tramwaju, który pojedzie i on będzie miał jedną bardzo szczególną cechę, bo będzie bardzo długi. I nawet można powiedzieć rekordowo w skali Polski. Gdzie taki tramwaj się pojawi, jak długi będzie, o tym opowiem Państwu za chwilę.
2: Radio Pogoda.
3: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10:00 zapraszamy na 15. edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niebiesko-czarni z Adą Rusowicz, a później Tadeusz Woźniak. Takie gwiazdy zaraz po 9:00, a teraz wiadomości.
14: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na autostradzie A1. Przewoźnicy lotniczy wycofują się z rejsów do Moskwy. Metro w Rzymie może zostać najpiękniejszym na świecie.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Michał Pierzchała.
14: Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Kierowca został przesłuchany. Jak mówi prokurator Tomasz Ozimek, za nieumyślne sprowadzenie katastrofy grozi do 8 lat więzienia.
16: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
14: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone, chociaż pojawiły się w internecie filmy kierowców sprzed zdarzenia, na których widać, że mogły nie zostać zachowane bezpieczne odległości między znakiem informującym o pracach, a ludźmi je wykonującymi. Rosja zamyka Instytut Goethego w Rosji. Informuje o tym szef dyplomacji tego kraju Siergiej Ławrow. Zamknięcie niemieckiej placówki kulturalnej jest reakcją na zapowiedziane przez rząd RFN zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Niemcy twierdzą, że to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku. Rząd zdecydował więc o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i właśnie ośrodka kulturalnego rosyjski dom w Berlinie. Ukraina ostrzega, rosyjskie niebo nie jest już bezpieczne dla lotnictwa cywilnego. Pierwsi przewoźnicy rezygnują z lotów do Moskwy. Więcej na ten temat wie Marcin Starzec.
17: To efekt ostrzeżenia Kijowa o zagrożeniu dronowym w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział całą kampanię blokowania nieba nad Rosją i poinformował o tym międzynarodowych partnerów oraz ubezpieczycieli. Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu jako takiemu. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba to brać pod uwagę. Ukraiński przywódca podkreśla, że to logiczna reakcja na trwającą wojnę, której Rosja nie chce zakończyć. Zełenski poinformował również, że pierwsi przewoźnicy już zrezygnowali z lotów. W środę taką decyzję podjęły tureckie linie, odwołując rejs z Bodrum do Moskwy.
14: Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 tysięcy pojazdów. Rzym ma nową atrakcję, która może zachwycić cały świat. Stacja metra Colosseum for Imperiali, będąca jednocześnie podziemnym muzeum, walczy o tytuł najpiękniejszej stacji świata. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Wyniki prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie architektury i designu poznamy 10 grudnia. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PSA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat. Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
12: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, w przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
14: Do tak długiego tramwaju zmieści się około 300 osób.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Zniczy Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3, natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z sześciorga polskich tenisistów w singlu na US Open została nam już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym etapie odpadli Hubert Hurkacz, Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. A dziś polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy, mecz z Holandią o 15.
15: Pogoda.
14: Miejscami przelotnie może padać deszcz, a lokalnie na wybrzeżu i na południowym wschodzie dzisiaj burze. Na termometrach w ciągu dnia w większości kraju od 20 do 23 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 26 stopni, a chłodniej miejscami nad morzem i na Suwalszczyźnie około 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Najpierw wzrośnie, a potem będzie spadać.
15: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
13: To my.
19: To my. 9:05. Dzień dobry. Witamy Państwa. W czwartek, 3 września, mamy 246 dzień roku. Przypominamy, kto obchodzi imieniny. Antoni, Bartłomiej, Gerard, Grzegorz, Izabela, Jan i Szymon. Wszystkiego dobrego.
13: A na czym się skupiamy dzisiaj? Mówiliśmy o tym przed godziną 9:00. Oczywiście na meczu polskich siatkarek. Państwo dzwonią w związku z tym.
20: A dzień dobry. Pani Asiu i panie Zygmuncie. Dziękuję bardzo za te piękne słowa dla naszych siatkarek. Grają pięknie. Dziękuję, Anna.
19: Dziękujemy. Anno. Przypominamy, godzina 15, mecz z Holandią o półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet.
13: No to cokolwiek by państwo tam nie robili, to proszę zerknąć. Jak nie w telewizor, to przynajmniej do internetu. Mecz będzie szeroko relacjonowany. Będą informacje także w Radiu Pogoda, w naszych wiadomościach.

0: Ale jest tak, proszę Państwa, że kiedy słyszymy tę najpiękniejszą melodię, to czujemy zapach na pewno, a smak też troszeczkę.
1: Tadeusz Woźniak, to piosenka z 1972 roku, a teraz jest 11 po 9.
0: I proszę Państwa, dzwonią Państwo do nas z różnymi historiami. To będzie nic nie powiem. Po prostu dzień dobry.
2: Dzień dobry, konia się Marek z
1: Poznania. Dzień dobry.
2: Tak się zastanawiałem, czy zadzwonić, czy nie, ale jest się czym pochwalić. Wczoraj z kolegą Kaziem byliśmy na takiej późno-popołudniowej, wieczornej zasiadce na ryby i chcieliśmy upolować sobie jakiegoś ładnego amura i upolowaliśmy wspólnymi siłami, wyciągnęliśmy takiego amura 9,7 kg. Walka była prawie 40 minut. Ale udało się. Oczywiście zdjęcie jedno, drugie i rybka poszła pływać dalej. Może się go za jakiś czas znowu złowi. Także mieliśmy wspaniały wieczór. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich.
1: Ciekawe, jak tam amur pozował do tego zdjęcia.
0: No, bardzo dobrze, że pan zadzwonił, panie Marku. Pozdrowienia dla Kazia i serdecznie gratulujemy, zwłaszcza tego, że państwo panowie rybkę wypuścili. Ale ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ten sam amur złowiony drugi raz przez panów, to jak panów zobaczy, to sobie pomyśli, Jezu, znowu wy?
1: Nie, no znowu ci
0: no dobrze, dwaj, no kilka zdjęć możemy zrobić, autograf płetwą ewentualnie mogę dać, ale... Ale już bym chciał z powrotem do wody. No taką mamy po prostu wyobraźnię i co zrobimy. Serdeczne gratulacje, naprawdę. Duża rzecz.

0: Nie wiem, czy ja się powinnam położyć teraz, bo
1: no,
0: panowie śpiewają taki
1: głos Johnny'ego Cash'a.
0: Ale twój.
1: Mój? No czasami jak tak się, wiesz, obniżę w tym fotelu.
0: No właśnie, no właśnie, no właśnie. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Johnny Cash z Zygmuntem Heizerem przed momentem. 18, prawie 19 minut po godzinie 9. Dostajemy od państwa przeróżne prośby o piosenki z dedykacją i życzenia. I tego jest bardzo dużo i bardzo dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na życzenia i dedykacje jest odpowiednie miejsce w Radiu Pogoda. Proszę z tym dzwonić do Roberta Janowskiego.
1: Ewentualnie napisać.
0: Napisać przez specjalny formularz na stronie radiopogoda.pl albo zadzwonić pod 22 444 4004 i powiedzieć, dla kogo mają być życzenia, podać numer telefonu tej osoby albo przynajmniej do siebie. No i wszyscy spotkamy się w koncercie życzeń pierwszym w sezonie, bo wrzesień się zaczął i koncert życzeń Radia Pogoda i Roberta Janowskiego w sobotę i w niedzielę od 10 do 14.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.

0: 28 minut po godzinie 9 to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po 7, czyli wcześniej rano mówiliśmy o zdrowiu i teraz o zdrowiu znów będziemy mówić. I to jest coś, co się Państwu przyda. Mówi się, że mamy na świecie pandemię cukrzycy, w ogóle chorób cywilizacyjnych, ale cukrzyca jest jedną z nich i to kontrolowanie cukru we krwi jest bardzo ważne. Wahaniom cukru we krwi, bo one są najgorsze, może zapobiegać kultura fizyczna, szeroko pojęta, i zapobiega, i tak jest naprawdę, i naukowcy wzięli na tapet takie badanie najprostszych czynności i najprostszych ćwiczeń fizycznych, które możemy wykonywać, żeby sobie wyregulować ten cukier we krwi. I przebadali...
1: Czyli jak się ruszamy, generalnie to poziom cukru spada.
0: Ale tak? Zależy, jak się ruszamy.
1: No właśnie.
0: Przebadano 3 grupy. Jedna siedziała przez 8 godzin normalnie w pracy, czy poza pracą. Po prostu siedziała przez 8 godzin, a później szła na 30-minutowy spacer w tempie umiarkowanym. Druga grupa co 45 minut wstawała z krzesła, fotela, czy gdzie tam siedziała, i robiła 3-minutowy, dość szybki spacer. Trzecia grupa także co 45 minut z tego fotela wstawała, a właściwie nie wstawała, tylko siadała, wstawała, siadała, wstawała. Rzeczywiście robiła po prostu 10 przysiadów. I co się okazało? Że ta trzecia grupa miała najbardziej spokojny cukier we krwi. Czyli siadanie i wstawanie.
1: Dość proste ćwiczenie polegające na...
0: Wstaniu.
1: Okay. Raz, musisz... dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej,
0: sześć,
1: i tak dalej.
0: Siedem,
1: osiem,
0: dziewięć,
1: dziesięć.
0: I proszę Państwa, my to mamy już za sobą. Gorąco Państwu polecamy także co 45 minut 10 przysiadów. Nie muszą być głębokie, wystarczy wstać i usiąść i to nam wyreguluje cukier
1: we krwi. Ale troszkę się zadyszałem.
0: A jednak, to za 45 minut się widzimy. The old hometown looks the same.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Marek Grechuta przed momentem, nie dokazuj, w ostatnią niedzielę wakacji, w takiej wakacyjnej audycji, która być może wróci w przyszłym roku, ale to tam jeszcze nie teraz o tym sądzić. Opowiadałam o płycie Marka Grechuty i grupy Anawa i państwo bardzo prosili, żeby piosenek Marka Grechuty pojawiało się więcej, no i ta, która była przed momentem, jest niejako odpowiedzią na to zapotrzebowanie. No i bardzo fajnie. I Czerwono-Czarni za chwilę wystąpią z Kasią Sobczyk, a później będzie Frank Sinatra, która to już teraz?
1: Ja chciałem ci powiedzieć, że wszystko się nagrało.
0: Cóż?
1: Nasze przysiady. I Julka trzyma na tym, wiesz, pieczę.
0: Proszę państwa, dobra.
1: I ona jest to gotowa wypuścić.
0: Jest taka szansa, że dzisiaj w mediach społecznościowych Radia Pogoda zobaczą państwo, co my tu w tym studiu wyczyniamy. No dobrze, to proszę zaglądać na Facebooka i Instagram.
1: Tajemnicza się uśmiecha teraz. Widzisz?
0: Radio Pogoda za 22:10.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
13: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: No, po prostu żyć bez siebie nie mogą.
1: Nie mogą.
0: To tak jak my.
1: No. Poczekaj. Jeszcze dwa dni...
0: Ten trzeci się pojawi.
1: Ale poczekaj. Jeszcze dwa dni i stuknie nam dyszka, proszę Państwa. Tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda w stałej obecnej formie za dwa dni będzie miał 10 lat. Pamiętają Państwo? Bo my doskonale. A ten trzeci, czyli pierwszy... Po 10:00 Piotr Sworakowski. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry. Raz, dwa.
1: Tak, będziesz robił?
2: Słuchajcie, nie będę. Słuchajcie.
0: A dlaczego nie będziesz?
2: No, dlatego, że mi się nie chce.
1: No dobra.
0: Lepiej się poczujesz.
2: Ale ten wasz jubileusz, mi się obniżył już wcześniej. Ten wasz jubileusz to w sobotę, to jak wy go będziecie świętować?
1: Jutro.
2: Świętować. Czuję się zaproszony.
0: Tak. No, jutro będzie Wigilia.
1: A jak wiadomo, w tradycji polskiej Wigilia jest bardzo ważna.
0: Ważniejsza, tak? Najważniejsza.
1: Piotr Sworakowski po godzinie 10:00. Polecamy bardzo gorąco. Może Państwo go namówią na przysiady też?
2: Poranek to była Wigilia, żeby po 10:00 będzie właściwe.
1: Zygmunt Heizer.
0: Ja się kręcę.
1: Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.
2: Takie ładne oczy czerwonych gitar oraz Znajdę miłość Ewy Śnieżanki. Takimi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się dziś nasze spotkanie w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
1: Wiadomości z Gdańska.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
4: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
3: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska. A za godzinę powiem za to o zmianach na gdańskich drogach.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
3: 21 stopni, tyle maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Trójmieście. Będzie sporo słońca, nie zabraknie też chmur i możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu do końca dnia. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro przewidywana jest podobna pogoda, choć chłodniej ma się zrobić w okolicach weekendu i taki chłodniejszy będzie też początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Dzisiaj świętujemy urodziny jednego z najbardziej znanych wykonawców polskich przebojów, Stana Borysa. Jeżeli mają Państwo wspomnienia w jakikolwiek związane z jubilatem, to proszę się nimi podzielić z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Telefon na wszelki wypadek podam, choć wiem, że Państwo go doskonale znają. 22 444 4004. Za pół godziny sprawdzę stan licznika odliczającego czas do kilku ważnych imprez z udziałem Radia Pogoda, a teraz już mam dla Państwa najpiękniejsze melodie czerwonych gitar Ewy Śnieżanki i Ireny Santor.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

Dzisiaj swoją rodzinę obchodzi Stan Borys, jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających polskich piosenkarzy. Kilka słów powiem o nim po 11, a teraz zajmę Państwu chwilkę innym dzisiejszym świętem, nietypowym, czyli Dniem Wieżowców. Przyznają Państwo, że to intrygujące. Dlaczego akurat wieżowce wyróżniamy w kalendarzu? Bo oprócz tego znalazłem jeszcze Dzień Mieszkalnictwa i Noc Wieżowców. Oba wydarzenia w październiku, więc na razie nie będę się nimi zajmować. Wrócę do dzisiejszego Dnia Wieżowców, bo poszukałem odpowiedzi na pytanie, skąd on się w ogóle wziął. Po niedługich poszukiwaniach okazało się, że to jest forma uhonorowania amerykańskiego architekta Louisa Sullivana, który był zwolennikiem stalowo-betonowych konstrukcji, które z kolei umożliwiały budowę wysokich budynków. I pan Sullivan proponował, żeby te nowoczesne budynki były tak projektowane, aby te nowoczesne technologie współgrały z estetyką budowli, nie tracąc funkcjonalności. Mądre słowa, ale według mnie to po prostu znaczy, że stodoła niech wygląda jak stodoła, nawet jeżeli będzie mieć 50 pięter i być cała ze stali i szkła. A sala koncertowa niech przede wszystkim ma dobrą akustykę, a dopiero to niech za sobą pociągnie wygląd całego budynku. Tak powstawała nowa siedziba Sinfonii Varsovia na Pradze zresztą, przy ulicy Grochowskiej, która zostanie uroczyście otwarta za półtora tygodnia, a wydarzenia związane z tą okazją potrwają niemal do końca września. Yeah.

0: Edward Hulewicz w Radiu Pogoda. Dzień dobry, kto mówi?
1: Barbara Rusynowa. No dziękuję za Hulewicza, Edzia, bo mieszkaliśmy tutaj blok w blok z nim na Stokłosach. On mieszkał na ZWM, ja na Lachmana mieszkam, także też za Edzia dziękuję bardzo. No i pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro i bardzo dziękuję za to krótkie wspomnienie. A dzisiaj interesują mnie państwa wspomnienia związane ze Stanem Borysem, który dziś świętuje swoje 85. urodziny.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam,

coś da. Kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paść,

bo jeżeli ciut się chce, do piasków parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da. Kto

Italiano i Toto Cutugno w Radiu Pogoda, a my teraz będziemy odliczać, bo już pora na odliczanie do inauguracji Warszawskich Dni Seniora, która wydarzy się 12 września, więc zostało jeszcze 9 dni. Mamy nadzieję, że Państwo zechcą spotkać się z Radiem Pogoda podczas tej inauguracji przed Pałacem Kultury i na przykład wziąć udział w potańcówce naszej, chyba że wolą Państwo pojawić się na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, która odbędzie się 18 września na Wrocławskim Rynku i Placu Solnym. Tam Radio Pogoda będzie rozkręcać swoją prywatkę. Jej częścią będzie występ Haliny Frąckowiak. I do tego wydarzenia zostało jeszcze 15 dni. Potem od 26 września przez tydzień będzie trwać Warszawska Olimpiada Seniorów. Zapisać się do zawodów nie można, ale można kibicować innym. Natomiast jeszcze do 6 września można się zgłaszać do drugiej edycji Festiwalu Dojrzałej Kobiecości Miss Kultury 60+. To jest propozycja dla pań, ale panowie są proszeni o wsparcie pań, które zdecydują się na udział w tym festiwalu. Impreza jest organizowana przez Centrum Kultury Podgórze w Krakowie. Organizatorzy zapewniają bezpłatną pomoc przy formalnościach czy wykonaniu zdjęć zgłoszeniowych, a na finalistki czekają nagrody. Gala finałowa odbędzie się 27 września. Finalistki czeka prezentacja w trzech kategoriach: mój styl, talent i strój wieczorowy, a oceniać będą jurorzy, wśród nich m.in. DJ Wika i nasz Robert Janowski oraz publiczność w osobnym głosowaniu. Zapisy potrwają jeszcze przez 3 dni. O wszystkich wymienionych przeze mnie imprezach przeczytają Państwo na stronie radiopogoda.pl.

0: To grupa Test w Radiu Pogoda. Piosenka nazywa się Antonina i cóż za zbieg okoliczności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Antonina z Trójmiasta, serdecznie pozdrawiam. Panie Piotrze, proszę mi powiedzieć, jak można zdobyć książkę pana Osipowicza Z tyłu sceny? No niestety nie ma w Gdyni takich możliwości, żeby tą książkę załatwić. Wiem, że można ją kupić, tylko jak, panie Piotrze, tak. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Antonino, i już mówię, najprostszy sposób to odwiedzić oficjalną stronę kabaretu tutaj w internecie, gdzie po prawej stronie u góry widać taki napis na czerwonym tle: książka. Tak, takie słowo. Trzeba to kliknąć, a potem już uważnie śledzić to, co napisane na ekranie. I z tego, co wiem, to jest pewniejszy i zdecydowanie szybszy sposób niż poszukiwanie książki Kabaret tej z tyłu sceny w księgarniach, bo jej po prostu tam pani nie znajdzie.

0: Radio Pogoda. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. RENK, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
1: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
9: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Została ostatnia reklama.
13: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Zbliża się 11, więc czas na wiadomości w Radiu Pogoda, a najpiękniejsze melodie wracają zaraz po nich przebojami Anny Jantar. Za każdy uśmiech Twój i Wałów Jagiellońskich grusza, a sprawa polska.
3: Wiadomości z Gdańska.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Gdańsku trwa budowa Nowej Świętokrzyskiej oraz nowego mostu nad potokiem. Powstająca ulica połączy Aleję Hawla z ulicą Kampinoską, a po obu stronach jezdni będą chodniki i droga rowerowa. Obecnie trwają prace przy podporach mostu, budowa muru oporowego i układanie nawierzchni. Pozostajemy w temacie nowości. Lekarze ze szpitala w Wejherowie jako pierwsi w Polsce wykonali 1000 operacji z użyciem nowej technologii, a chodzi o robota Mako, mówi Dariusz Nałęcz, prezes szpitali pomorskich.
5: Mamy coraz więcej pacjentów, coraz pacjenci się dopytują o zabiegi robotyczne, czyli robotyka to przyszłość, tak jak już od paru lat jest to nasze główne motto w szpitalach pomorskich.
4: Łącznie przeprowadzono już około 1500 takich zabiegów. A w Gdyni podpisano umowę na projekt magazynu ratunkowego z zapleczem dla OSP w Wiczlinie. Dokumentacja będzie kosztować prawie 500 000 zł i zostanie sfinansowana z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt ma być gotowy jeszcze w grudniu. Wcześniej, bo za godzinę powiem o zbliżającym się pikniku dla zwierząt.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
4: Do końca dnia w Trójmieście możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Wciąż możliwe są również przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą 21 stopni i taka będzie też odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie mamy w normie. Jutro wstępnie prognozowana jest podobna aura. Wciąż możemy spodziewać się deszczu. Chłodniej za to zrobi się w okolicach weekendu i chłodniejszy będzie też początek przyszłego tygodnia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
2: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Dzisiaj czekam na Państwa wspomnienia i opowieści związane ze starym Stanem Borysem i jego przebojami, piosenkami. Stan Borys dzisiaj obchodzi swoje 85. urodziny, za chwilkę o nim kilka słów, a za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata wspomnimy rok 86. Piotr Sforakowski, dzień dobry.
3: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

You Can't Hurry Love, wielki przebój Diany Ross i The Supremes z roku 64. Za chwilkę posłuchamy 3 lata młodszej piosenki zespołu Blackout w związku z dzisiejszym jubileuszem Stana Borysa, który dziś kończy 85 lat. Artysta zainteresował się śpiewem w połowie lat 60. Niedługo potem poznał Tadeusza Nalepę i założył z nim grupę Blackout właśnie. Współpraca nie trwała długo, ale zdążył nagrać kilka piosenek na dużą płytę, wśród nich Annę.

0: potrzeba mgły.
1: W 1969 roku Stan Borys rozpoczął karierę solową i to się przełożyło na bardzo wiele sukcesów popartych nagrodami. Kilka z nich w Opolu i w Sopocie. Stan Borys dostał za piosenkę Jaskółka uwięziona.
2: Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru.
1: Do najbardziej znanych piosenek Stana Borysa należy z pewnością jego duet z Marylą Rodowicz z 1976 roku o znanym państwu tytule...

różnie toczyły się losy Stana Borysa, ale zawsze muzyka i w ogóle sztuka była i jest ważną częścią jego życia, o czym z pewnością sam chętnie opowie dziś wieczorem w Radiu Pogoda, kiedy będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław. Teraz, życząc Stanowi Borysowi wszystkiego przepięknego i ciepło myśląc o artyście, posłuchajmy piosenki z początków jego kariery, Studnia bez wody, grupa Blackout, śpiewa Stan Borys.

0: Come Prima to piosenka, którą Tony Dallara spopularyzował we Włoszech w 1957 roku, ale swoją światową sławę ta piosenka zawdzięcza Marino Mariniemu i Dalidzie, którzy nagrali swoje wersje rok później. Natomiast Rena Rolska wkrótce dołączyła do tej znakomitej reprezentacji. Nagrała tę piosenkę z polskim tekstem także już w 1958 roku. Można powiedzieć, że polska piosenka dotrzymywała wtedy kroku trendom europejskim.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocję.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.

0: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1986. 17 lutego wzrosły ceny gazet. Odtąd płaciło się 2 zł za egzemplarz i to była pierwsza, no i chyba najmniejsza z podwyżek, które czekały nas w tym roku. 26 czerwca widzowie polskiej telewizji o 17.15 po raz pierwszy usłyszeli sygnał nowego programu. TeleExpress w tym roku świętował 40-lecie swojego istnienia, w tym, czyli w 2026. 22 września na ekrany kin w naszym kraju weszła komedia Janusza Majewskiego, CK Dezerterzy.
2: Dzień dobry. Czy to blok numer 7 chciałem zapytać?
3: A cholera go wie, panie. Kiedyś to on był 7.
4: A przedtem to on był 5.
3: No, ale jak żeśmy fundamenty stawiali, to on miał numer 11, nie?
4: Tak. Teraz to on jest 7.
1: Tu prowadzący troszkę wtopił, czyli dał plamę, dlatego że usłyszeliśmy fragment pierwszego odcinka nowego serialu Alternatywy 4, który został wyświetlony 30 września. Natomiast 22 września, jak mówiłem, w kinach pojawił się nowy film CK Dezerterzy.
5: Szybko.
6: Muszę iść, Micy. Muszę.
5: Nie, nie trzymaj, Micy.
7: Oskar, aleś mnie przestraszył. Znowu czaiłeś się na Kubusia. Ty. Tyle razy ci mówiłam, że żółte ptaszki są niesmaczne.
1: No i śmiem twierdzić, że dalej tak jest, czyli żółte ptaszki rzeczywiście są niesmaczne, a serial, a CK Dezerterzy bawią tak jak dawniej.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

Jacek Zwoźniak w Radiu Pogoda i jego mistrzowski tekst do piosenki Drupiego, który słyszał tę wersję, ale wątpię, żeby wychwycił wszystkie niuanse tekstu Jacka Zwoźniaka. Najpiękniejsze melodie wracają lada moment. Usłyszymy piosenki grupy Vox, Wiesława Michnikowskiego i Haliny Kunickiej.

0: autopromocję.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i z powrotem.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

I dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Serduszko puka w rytmie czacza Marii Koterbskiej i Kochaj mnie choć kilka chwil Krzysztofa Cwynara. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda dosłownie za parę minut, zaraz po tych wiadomościach.
1: Wiadomości z Gdańska.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponad 430 milionów złotych z KPO i budżetu państwa trafiło na inwestycje Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pieniądze przeznaczono na leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz cyfryzację, a to ma poprawić jakość i komfort opieki nad pacjentami. Gdańsk inwestuje też w nowy tabor tramwajowy. Władze podpisały umowę na zakup pojazdów, które mają być najdłuższymi tramwajami kursującymi w Polsce, mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów.
3: Te tramwaje będą dłuższe, uwaga, szersze, bo będą miały 2,46 m, a do tej pory wszystkie mają 2,40 m. Będą również cichsze.
2: Nowe pojazdy mają pojawić się na początku 2029 roku. A już jutro odbędzie się rodzinny piknik Południe Gdańska podaje łapę. Od godziny 17 na parkingu jednego ze sklepów przy ulicy Łódzkiej zbierana będzie karma, koce i akcesoria dla schroniska Promyk. Dodatkowo na uczestników czekać będą atrakcje takie jak konkursy czy konsultacje z wolontariuszami oraz strefa edukacyjna.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
2: Spore zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, ale też od czasu do czasu i słońce na niebie. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Trójmieście. Mamy też nieco silniejszy wiatr i ten wiatr będzie nam dokuczać. W normie jest za to ciśnienie. Jutro ma być podobnie, a chłodniej zrobi się w okolicach weekendu. Wtedy też możliwe są burze. I podobny będzie również początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
0: Czwartkowe popołudnie zapowiada się pięknie w Radiu Pogoda, między innymi z powodu najpiękniejszych melodii, które mamy dla Państwa. Lada moment usłyszymy Marię Koterbską, potem Krzysztofa Cwynara i zespół Ricky Epower, a później wrócimy do urodzin Stana Borysa, dzięki Państwa opowieściom o artyście. Natomiast za pół godziny odpowiem na pewne pytanie dotyczące jednej z piosenek Sławy Przybylskiej. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: Voulez-vous danser, czyli czy zatańczysz ze mną? Zapytała cała grupa Ricky Epover. I ja tylko przypomnę, że po tańcówka Radio Pogoda jutro o stałej porze, a więc o 18. Natomiast jeżeli mają Państwo ochotę wcześniej potrenować, czyli potańczyć, proszę to robić, kiedy tylko przyjdzie ochota i usłyszą Państwo odpowiednią piosenkę. Dzisiaj prosiłem Państwa o wspomnienia związane ze stanem Borysem, świętującym swoje urodziny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jako młoda nastoletnia osoba ogromnie lubiłam jego piosenkę, zwłaszcza Jaskółka uwięziona. No i tak troszkę, można powiedzieć, troszkę takie zauroczenie głosem pana Stana Borysa, że tak powiem, jego emanacją przeżywałam czy doświadczałam. No i później po latach, właściwie to było jakieś 10, może 15 lat temu, pewnego dnia schodząc z Błatni sobie z takiej pierwszej wycieczki, umówiłam się z rodziną w hotelu w Wapienicy. Jakież było moje zdumienie, kiedy właśnie wchodząc do restauracji zobaczyłam pana Stana Borysa. Właściwie nie było wątpliwości, która się oczywiście troszkę zmienił, ale nadal była to taka atmosfera, która natychmiast przywoływała wspomnienia. No i miałam okazję parę chwil z nim porozmawiać, zwłaszcza, że był tam również jego ukochany piesek, Shih Tzu. Okazało się, że pan Stan Borys jest osobą, dla której ten piesek jest absolutnie najważniejszą personą, tak. Więc można było z nim porozmawiać chociażby o piesku, jak i również wspominać troszeczkę i podoceniać pana Stana Borysa.
0: No myślę, że to było urocze spotkanie, zwłaszcza, że psy nader często bywają początkiem ciekawych rozmów. Błatnia, szczyt nieopodal Bielska Białej, gdyby Państwo pytali. Bardzo dziękuję za to wspomnienie spotkania ze Stanem Borysem. Jeżeli Państwo mają swoje wspomnienia z szanownym jubilatem, proszę się nimi podzielić z Radiem Pogoda.

0: To Violetta Villas oczywiście w Radiu Pogoda. Przed nami najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz w duecie z Markiem Grechutą oraz Alicji Majewskiej, a potem jedno muzyczne pytanie padnie oraz spadnie jedna odpowiedź. No, tak tekstowa raczej.
1: Autopromocja.
2: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja.

0: Za tę piosenkę Alicja Majewska otrzymała Grand Prix Festiwalu Piosenki w Rostocku w roku 80. No a teraz pytanie.
1: Witam, tu Andrzej, stały słuchacz z legitymacją z tej strony. Ja bym chciał zapytać prowadzącego, jeśli to możliwe, czy wie, kto napisał słowa do piosenki, jak ona się nazywa? Co obcemu chłopu mówi, że spasie nie daje jej mąż, no. Proszę pana o ten tytuł
0: proszę
1: piosenki.
0: Pana.
1: Kto napisał tekst do tej piosenki? Dziękuję bardzo.
0: Piosenka nazywa się Taka jestem zakochana. Muzykę napisał Jacek Szczygieł, natomiast słowa są dziełem Krystyny Żywulskiej, ciekawej postaci swoją drogą. Naprawdę nazywała się Zofia Landau, ale od czasów wojny posługiwała się swoim pseudonimem. Pisała książki i to poważne, niektóre przetłumaczono na kilka języków, no ale też pisała teksty kabaretowe oraz właśnie piosenki. Wśród nich Taka jestem zakochana, o którą pan pytał, panie Andrzeju, albo Żyje się raz dla Sławy Przybylskiej. Także autorką tekstu jest Krystyna Żywulska, a my teraz posłuchamy przeboju Leslie Gore, It's My Party.

0: Bylo było tak, śpiewał Krzysztof Krawczyk. Za chwilkę posłuchamy Jacka Lecha, Chucka Berry'ego i Krystyny Prońko. Ja tylko przypomnę, że po wakacjach u Moniki Tarki po południu dalej można się bawić w skojarzenia, bo zabawa Daję Słowo została i codziennie można w niej wygrywać nagrody. W tym tygodniu gwarantowaną nagrodą jest termos Radia Pogoda. Wyjątkowej urody i wyjątkowej przydatności. Przydaje się nie tylko do przechowywania napojów ciepłych, ale też chłodnych, w tym lodów, co podobno ma się jeszcze przydać w tym roku. A w zamian za skojarzenia można dostać piękną i użyteczną torbę Radia Pogoda. Także daję słowo, że warto brać udział w zabawie Daję Słowo na naszej antenie po 16. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tutaj! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Reklama.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Taki dzień się zdarza raz, na jakiś czas, kiedy Zdzisława Sośnicka zaśpiewa w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy Raya Charlesa w piosence Hallelujah, I Love Her So. Teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
6: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
7: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
6: Powiemy za chwilę kto.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
9: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
6: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polski MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenie o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
7: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głęboko zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
6: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
8: Pogoda.
6: Najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet 26. Przewaga chmur, miejscami deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Czy ja już mówiłem, że Stan Borys, który świętuje dzisiaj urodziny, będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław Radia Pogoda? Bo byłoby bardzo źle, gdybym zapomniał o tym Państwu powiedzieć. Także dzisiaj o 18.00. Rozmowa Tamary z jubilatem na naszej antenie. A za kilka minut o Stanie Borysie opowie jedna ze słuchaczek Radia Pogoda. Natomiast za około pół godziny wrócę jeszcze na moment do Dnia Wieżowców, który dziś przypada w kalendarzu świąt nietypowych.

0: Hallelujah, Love is Total. Ray Charles, oczywiście, nie do podrobienia głos, nie do podrobienia interpretacja. Poprosiłem Państwa dzisiaj o wspomnienia związane ze Stanem Borysem przy okazji jego urodzin. Pojawiło się kilka i to nie tylko związanych bezpośrednio z jego osobą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda. Mówi Magdalena, stała słuchaczka radia. Ja a propos pana Stana Borysa, który dzisiaj obchodzi urodziny, mam taką opinię, refleksję własną na jego temat, że jest to jeden z najbardziej znaczących wokalistów polskich. O bardzo silnym głosie i wielkiej skali tego głosu. Ja po prostu podziwiam go za to i wszystkie utwory przez niego wykonywane zapadają mocno w pamięć, w serce i w ucho i słucha się ich naprawdę z wielką przyjemnością. Ja osobiście lubię szczególnie jego piosenkę taką romantyczną, sentymentalną pod tytułem Listów pożółkła biel. To jest utwór w rytmie walca angielskiego, który przypuszczam podoba się wszystkim kobietom, bo to taki właśnie chyba z myślą o paniach stworzony utwór. Życzmy panu Stanowi Borysowi, żeby mógł śpiewać jak najdłużej i żeby cieszył się jeszcze długo, długo zdrowiem. Serdecznie pozdrawiam całe Radio Pogoda, Magdalena.
0: Wzajemnie pozdrowienia pani Magdaleno. Dołączamy oczywiście się do pani życzeń. Tej piosenki, o której pani wspomniała, Listów pożółkła biel, słuchaliśmy w Radio Pogoda dziś po 7 rano w naszym porannym programie. Natomiast Stan Borys na pewno się jeszcze pojawił u Moniki Tarki z Bizonami. No i potem oczywiście osobiście Walei Sław w Radio Pogoda po 18. Teraz w Radio Pogoda pojawia się Czesław Niemen w piosence Pod papugami z 1968 roku.

Zostawimy wspomnienia o Skaldowie. No, państwo często rozmawiając z nami czy dzwoniąc do Radia Pogoda mówią, że właśnie cenią Radio Pogoda za to, że szanuje te wspomnienia, że gramy te piosenki sprzed wielu, wielu lat, które właśnie wzbudzają w was takie wspomnienia lat młodości i państwo często mówią coś takiego, że słuchając Radia Pogoda czuję się wiecznie młody, młoda. To bardzo przyjemne, także bardzo dziękujemy za każde takie słowa. Ciekawe, czy ktoś sobie przypomni jakieś chwile, może z jakichś prywatek kiedyś, jak usłyszę za chwilę Nila Sedakę, który zaśpiewa Och, Karol.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.

Zanim kolejny wykonawca pojawi się na antenie Radia Pogoda, taka anegdota. Są lata 60. XX wieku, Egipt. Polscy archeolodzy odkopują starożytną mumię, która nagle ożywa. I proszę Państwa, mumia zamiast atakować przerażonych badaczy, po prostu pyta ich, czy Mieczysław Fog jeszcze śpiewa? To jest taka anegdota, proszę Państwa, która krążyła o Mieczysławie Fogu, a to dlatego, że był na polskiej scenie muzycznej bardzo długo, był później nazywany przecież Nestorem polskiej piosenki. Jeszcze jako 90-letni pan śpiewał tym swoim barytonem lirycznym swoje nieśmiertelne szlagiery. Ma na swoim koncie 2000 piosenek i proszę Państwa 16 tysięcy koncertów. To wręcz niesamowite, że aż tyle ich miał w swojej ponad 60-letniej karierze i śpiewał wszędzie i w tych wielkich halach koncertowych i w małych klimatycznych salkach, i w domach kultury, i w domach starców, i pomocy społecznej, i w kurortach, i na wycieczkowych statkach, ze Stefanem Batorym oczywiście na czele. Po prostu lubił co robić, bił też rekordy, jeżeli chodzi o wydawane płyty. Wydana przed II wojną światową płyta, ta ostatnia niedziela, sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy, co jak na ówczesne czasy było wręcz liczbą zawrotną. No a jak powie się jeszcze liczbę o wiele większą, 25 milionów, bo tyle łącznie sprzedało się jego płyt, singli, czwórek, to proszę Państwa, naprawdę mamy przed sobą człowieka wyjątkowego. Mało tego, Mieczysław Fog jest lubiany, słuchany do dziś. Dzisiaj obchodzimy 36. rocznicę jego śmierci, dlatego go wspominamy, ale ja mam bardzo wielu znajomych wśród dziennikarzy, zwłaszcza tych newsowych, telewizyjnych, albo wśród lekarzy. I muszę Państwu powiedzieć, że oni mają bardzo stresującą pracę i bardzo często mówią mi, że po pracy włączają sobie Mieczysława Foga, bo to ich uspokaja. No to ten piękny, liryczny baryton w błękicie oczu twych, Mieczysław Fog w Radiu Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: same piękne męskie głosy na antenie Radia Pogoda, to za chwilę troszeczkę dla równowagi więcej damskich się pojawi, Helena Majdaniec czy Maryla Rodowicz, ale wcześniej taki optymistyczny telefon od Państwa.
1: Wierzę w miłość, wierzę w przyjaźń, wierzę w szczęście, wierzę w to, że to co najlepsze jeszcze przed nami, ale też za nami, bo choć może nie zawsze było dobre, albo choć czasami, to to nas ukształtowało. Po prostu wierzę. Takie ze mnie wierzące zwierzę, bo dziś dzień wierzowców! Więc wierzmy, wierzmy w cuda, bo warto. Może w dzień wierzowców się właśnie spełnią.
0: No tak, tylko pamiętajmy też o ortografii, żeby czasem to RZ, a samorzet wymieniać na RZ, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Po godzinie 16, która za 23 minuty, proszę Państwa, w Radiu Pogoda pojawi się konkurs Daję Słowo. Przypomnę, że jeszcze dziś można będzie wygrać zaproszenie do Teatru Rampa w Warszawie na przedstawienie Zły, warszawska jazz opera. Wracamy w nim do Warszawy z 1954 roku. To jest przedstawienie na powieści Zły, na podstawie powieści Zły i dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda. Takie zaproszenie na niedzielę będzie do zdobycia, więc jeżeli ktoś chętny, to oczywiście zapraszam do konkursu Daję Słowa.
2: Radio Pogoda. Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Mon.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
3: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

Retete. Retete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: informacje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Radio Pogoda w czwartkowe, pogodne, wrześniowe popołudnie. Przed nami najnowsze wiadomości, a później złote obrączki Krystyny Giżowskiej i czy pani mieszka sama, Olgierda Buczka. Jest 16.
2: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
2: Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
4: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
2: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tirę wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
5: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
2: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, Kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
3: Co jest grane w Gdańsku?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na horror Naznaczony, wyjście z mrocznego wymiaru. Główna bohaterka odkrywa, że potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Niestety demony szybko orientują się, że mogą dzięki niej odkryć nasz świat. I to on stanie się dla nich placem zabaw. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. A we wtorek będziecie mogli wybrać się na warsztaty improwizacyjne. Zajęcia są kierowane do osób dorosłych bez doświadczenia. Poprzez gry i ćwiczenia będzie można rozwijać pewność siebie, szybkie myślenie i umiejętność reagowania w stresujących sytuacjach. Start o 18:00 w Viva Color. A 9 września będziecie mogli wybrać się na występ Kacpra Rucińskiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Szósty raz ci mówię. Dobra zabawa gwarantowana. Na scenie pojawi się również support. Początek o 19:00 przy Świętego Ducha 2.
3: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. Na termometrach od 18 stopni na środkowym Pomorzu przez 22-23 w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: To jest Radio Pogoda i nasze pogodne czwartkowe popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Olgierd Buczek zaśpiewa Czy pani mieszka sama? Pojawi się też piosenka Krystyny Giżowskiej, utwór na życzenie. No i oczywiście konkurs Daje Słowo, w którym bawimy się w skojarzenia. Można będzie wygrać bilety do Teatru Rampa i torbę Radia Pogoda.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
1: Na nasz numer telefonu czekam oczywiście na Państwa zgłoszenia 22 444 4004.
7: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

tak. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czas na piosenkę, na specjalne Państwa życzenie. Dzisiaj taki telefon od Was.
2: Dzień dobry, Pani Moniko. Zbyszek z Warszawy. Słucham Radia Pogoda cały czas. Od początku, kiedy wcześniej było Radio Nostalgia. I nagle niespodziewanie radio włączam, a to Radio Pogoda mówi, że coś jest. Wiedziałem, co to jest, ale pobiłem. A w tej chwili chciałem prosić, bo nigdy nie słyszałem takiej piosenki, którą nagrałem kiedyś sam sobie na kasecie i nie wiem, kto ją śpiewa. Przepraszam Cię. Śpiewa to mężczyzna. Przepraszaj kobietę za swoje wszystkie winy. Będę szczerze zadowolony, jak ją usłyszę.
1: A ja wiem, kto śpiewa piosenkę z takimi słowami. Otóż śpiewają Bogdan Łazuka i oczywiście już teraz ten utwór na antenie Radia Pogoda. Przepraszam Cię, rok 1965.

Middle of the Road na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Monika, dziewczyna ratownika, czyli jeszcze letnie przeboje, no bo astronomiczne lato trwa przecież nadal. A pogoda, będzie jeszcze plażowa podobno, jak zapewniają synoptycy. A za chwilę nie tylko Wały Jagiellońskie, ale też i konkurs Daje Słowo, w którym główną nagrodą jest torba Radia Pogoda, a dodatkowo można zdobyć zaproszenia na niedzielne przedstawienie w Teatrze Rampa w Warszawie. Pełne bikiniarzy, gangsterów, gwiazd parkietu, no i przede wszystkim głównego bohatera, czyli Leopolda Tyrmanda. Przedstawienie zatytułowane Zły Warszawska Jazz Opera. Radio

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Daję Słowo w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj w konkursie Daję Słowo pani Danuta. Dzień dobry, witam serdecznie pani Danusiu.
2: Dziękuję, witam.
1: Jak forma dzisiaj? Jak się pani ocenia od 1 do 10?
2: Na 10 dzisiaj.
1: A nie na 12?
2: A może i na 12.
1: No dobrze.
2: Zobaczmy po tym konkursie.
1: No tak, tak. No, wszystko zależy od słowa, które pani dzisiaj dostanie. Pani Danuto, ma już pani zaproszenie na niedzielę do Teatru Rampa na spektakl Zły Warszawska Jazz Opera, także gratuluję serdecznie. No a teraz można wygrać torbę Radia Pogoda, tylko przypominam zasady tego konkursu. Za chwilę dam pani słowo, na jaką będzie literę, to sobie pani wybierze, a potem od razu włączam stoper. Przypominam, że ma pani 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się pani kojarzą, dobra?
2: Dobra.
1: Na jaką literę wybiera sobie pani słowo?
2: Żeby było już szczęśliwie, to na M.
1: Na
2: jak
1: M.
2: Pani Monika.
1: Na M. Dobrze, ja mam już to słowo w głowie. Uwaga, pani Danusiu, daję słowo. Miasto.
2: Województwo, wieś, powiat.
1: Miasto.
2: Proszę?
1: Miasto.
2: Miasto.
1: No trzeba było mówić Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk, Szczecin. Pani Danusiu, no właśnie. Pani Danuto, no ważne, że pani próbowała i to jest istotne. No i oczywiście te zaproszenia do Teatru Rampa cały czas aktualne, także życzę przyjemnego przedstawienia pani Danuto.
2: Dziękuję bardzo.
1: I proszę koniecznie spróbować raz jeszcze, wdaję słowo, dobrze?
2: No muszę.
1: Jasne. Na razie pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Zdzisława Sośnicka i Deszczowy Wielbiciel, a jeszcze przed 17 Mireille Mathieu, Bogusław Metz, Czesteńa Kozłowska. A ja chciałam Państwa już dziś zaprosić na jutrzejsze pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, bo będzie wyjątkowe. Powiem tylko Państwu, że w tej godzinie pojawiła się piosenka tej wokalistki, która jutro będzie gościem Radia Pogoda przez całe pogodne popołudnie. Będzie opowiadać o sobie, dowiemy się, co u niej słychać. Jeden z najbardziej znanych polskich głosów. Ma na swoim koncie kilka przebojów, większość z nich wylansowała w latach 80., jeden na początku lat 90. Jej nazwisko ujawnimy Państwu już jutro, na razie tylko się mogą Państwo domyślać, o kogo chodzi. Ale już dziś zapraszam na ten jutrzejszy, wyjątkowy program po południu w Radiu Pogoda ze specjalnym gościem.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk, teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Popołudnie w wielu regionach może być już pochmurne i do tego z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Jutro najpogodniej na południu, a najcieplej na południu i południowym zachodzie również do 25 stopni. Uwaga na trasie S61 na Mazowszu. Osobówka uderzyła tu w bariery na pasie w stronę Warszawy. To na odcinku Śniadowo-Komorowo. We'll be right back.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio Pogoda poleca się na czwartkowe pogodne popołudnie. Za chwilę zatańczymy twista z Chubbym Checkerem, ale na razie wiadomości. Jest 17:00.
14: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
15: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
14: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
16: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
14: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania sędziów. Przesłuchali już około 40 osób. Pracownik sklepu ukradł 15 000 złotych z systemu kaucyjnego. 24-latek z Nowego Tomyśla naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
17: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
14: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm, palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie. Utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
3: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
14: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
18: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
14: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
1: Pogoda.
14: W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północy burze. A jutro znowu pogoda w kratkę, trochę słońca i trochę deszczu w całej Polsce może padać. Temperatura no już tylko 17-18 nad morzem, do 25 na południu.
13: W Radiu Pogoda zaczynamy kolejną pogodną godzinę, oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Jak obiecywałam, będzie za chwilę twist, trochę potańczymy. To już jest takie przygotowanie do piątkowej pogodnej potańcówki, bo jutro oczywiście startuje ona na naszej antenie po godzinie 18. No i też przygotowuję dla Państwa legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Mam nadzieję, że przyjmę kogoś z Was do klubu już za niecałe pół godziny. Także zapraszam.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda, Ewa Bem, kolega Maj. Dzisiaj swoje 85. urodziny obchodzi Stan Borys. Mówimy o tym od samego rana, zwłaszcza, że Stan Borys będzie gościem Radia Pogoda w Alei Sław po godzinie 18. Ale też Państwo dzisiaj dzwonią ze swoimi wspomnieniami właśnie dotyczącymi Stana. Kolejny telefon od Was.
1: Witam. Mam wspomnienie, a właściwie historię do opowiedzenia dotyczącą pana Stana Borysa. To jest bardzo śmieszne dla mnie, ponieważ to było w Kanadzie, w Toronto. Tam mieszkał u moich znajomych, u mojej rodziny ten pan Stan Borys i mój synek, bardzo dobrze grający w ping-ponga, postanowił z nim zagrać kiedyś na jakimś pikniku. Mój syn bardzo dobrze grał, miał wtedy może 14-16 lat. I proszę Państwa, on nigdy nie przegrywał, mój syn Mikołaj. I z panem Borysem przegrał. Dlaczego? Bo pan Borys tą rakietką hipnotyzował go, robił różne sztuki, różne wygibusy. I mój syn z tego wszystkiego stracił werwę i przegrał.
0: No, piękne wspomnienie, zwłaszcza, że to taki Stan Borys prywatny, taki nieoficjalny, nieestradowy. Dziękuję bardzo. No i oczywiście jeszcze raz zapraszam i zachęcam do słuchania Alei Sław po godzinie 18 i rozmowy ze Stanem Borysem, którym oczywiście życzymy dużo, dużo zdrowia. No i powrotu na scenę, bo jak z nim rozmawiałam, to właściwie jest jedyna taka wielka rzecz, o której marzę, żeby jeszcze zaśpiewać.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

0: Przeklęśmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk sam raz. Olej!
1: Jerzy Połomski, cała sala śpiewa z nami. Jeden z jego najsłynniejszych utworów. A czy państwo wiedzą, że pan Jerzy, kiedy przygotowywał nową piosenkę, to żeby ona brzmiała dobrze, dobrze też i w jego mniemaniu, to nagrywał sobie swój wokal na własny magnetofon, który miał w domu. Mało tego, te taśmy i ten magnetofon, to wszystko się zachowało. To trafiło do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. No i mam nadzieję, że będzie pokazane podczas wystawy poświęconej panu Jerzemu. Ta wystawa w Opolu już od listopada. Zresztą będziemy o tym na pewno dużo mówić jesienią na antenie Radia Pogoda, bo będziemy na miejscu. Będziemy państwu o tej wystawie i o jej otwarciu opowiadać. A już za chwilę Klub Pogodnych Ludzi na naszej antenie.
2: Radio Pogoda.

0: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: Czas, proszę Państwa, na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwaniam do Pana Zbyszka.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Monika Tarka.
2: Dzień dobry.
0: Dzwonię z Klubu Pogodnych Ludzi, bo właśnie sobie czytam Pana zgłoszenie, Panie Zbyszku, w którym Pan pisze, że bardzo pozytywnie patrzy na ludzi i, uwaga, cieszy się ze szczęścia innych. Czyli nie ma w Panu ani grama zawiści.
2: No nie ma, nie może być. Bardzo sobie cenię życie i cenię ludzi. Kontakt z ludźmi i to jest chyba coś, z czego się najbardziej raduje, kiedy ktoś jest szczęśliwy, to zarazem mi daje pewne szczęście.
0: No tak, no bo w ten sposób nawzajem przekazujemy sobie taką dobrą energię, no i właśnie tą radość chyba, prawda? Z tego,
2: dokładnie,
0: że wszystko jest okej.
2: Okay.
0: A jak nie jest okej, okay, to co wtedy, Panie Zbyszku? Bo też się tak zdarza.
2: A jak nie jest okej, okay, ja zawsze jestem pozytywny. Kiedy otwieram oczka i żyję, to znaczy, że musi być dobrze.
0: Czyli z nadzieją patrzymy w przyszłość, tak? I
2: tak jest,
0: szklanka
2: tak
0: do
2: jest.
0: Połowy pełna.
2: Zawsze tak musi być, bo po prostu no, bardzo lubię podróżować, podziwiać morze, góry. I to mi też daje dużo radości, a już nie mówiąc o pozytywnych ludziach.
0: A proszę powiedzieć, Panie Zbyszku, jakimi podróżami może Pan się pochwalić? Takie, które Pan tak zapamięta na całe życie.
2: Praktycznie całą Europę zwiedziłem i wszystkie stolice państw zazwyczaj miałem możliwość zwiedzania.
0: No, ale mówił Pan, że góry, że morze, to które takie najładniejsze, najpiękniejsze?
2: No to znaczy, dla mnie bardzo cenne są góry Sudet. Bardzo lubię tam wyjeżdżać.
0: No, czyli jednak nasze.
2: Nasze.
0: Nasze najbliższe sercu, to najważniejsze.
2: Dokładnie.
0: Panie Zbyszku, no ale ja dzwonię oczywiście do Pana z taką tą wiadomością, proszę posłuchać.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Także witamy.
2: No,
0: będzie Pan miał już niedługo legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Może w jakąś podróż Pan ze sobą ją zabierze?
2: Oczywiście. W najbliższą podróż, bo już Pan wie.
0: Panie Zbyszku, no to przyjemnej podróży życzę. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz witamy w klubie i dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo oczywiście Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za dzisiejsze pogodne, czwartkowe, wspólne popołudnie. Monika Tarka. A po 18 na naszej antenie oczywiście Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzisiaj ktoś ma urodziny.
0: No właśnie.
1: A tym ktośem jest Stan Borys. To jego 85. urodziny. I właśnie Stan Borys będzie dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam już po 18. Porozmawiamy i o urodzinach, i nie tylko, bo między innymi przed nami benefis Stana Borysa, czyli 65 lat na scenie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Już po godzinie 18.
2: Radio Pogoda.
3: Pada grusza.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie. Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Miejscami sporo chmur, a nawet deszcz, a na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe również burze. Tak ma wyglądać dzisiejsze popołudnie i wieczór. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa, choć wcale nie będzie zimna, bo od 12 do 17 stopni, za to jutro 17 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 w południowej Polsce. A teraz uwaga, w województwie lubuskim na Krajowej 92 między Torzymem a Trzcielem utrudnienia w obu kierunkach.

0: to promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
13: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
14: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma, nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek Hodowców Koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
15: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
14: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
16: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
17: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
16: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
17: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
16: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
14: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
18: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
14: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie nasz 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki po blisko 2 latach.
10: Pogoda.
14: W nocy miejscami może popadać, nawet burze mogą wystąpić gdzieniegdzie, zachmurzenie duże. Jutro od 17 do 18 stopni nad morzem, no, chłodniej niż ostatnio. W centrum 22, a na południu Polski 25. W całej Polsce możliwy deszcz, choć nie zabraknie też przejaśnień.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj dzień wyjątkowy, bo urodziny obchodzi Stan Borys. I to właśnie on będzie dzisiaj gościem w Alei Sław. Dodatkowo towarzyszyć mu będą jego partnerka i menadżerka Anna Malady oraz wokalista Grzegorz Wilk. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się wielkimi krokami benefisie. I to nie jednym. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda. We'll be right back.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj u nas wesoło, sporo nas w studiu. Pan Stan Borys, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan Grzegorz Wilk.
3: Dzień dobry.
1: I pani Anna Malejli.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Będziemy rozmawiać o beneficie, poważnym beneficie Stana Borysa. Tak sobie myślę, może po prostu zacznijmy na razie tak, że tak zażartuję, po Bożemu, czyli co będzie się działo 6 września w Warszawie?
2: Ja najmniej na ten temat wiem, ale Ania wszystko urządza, Ania zaprasza gości, więc może zacznijmy od Ani.
1: Ania, czyli partnerka i menadżerka Stana Borysa. No to słuchamy, co się
4: tak,
1: będzie działo.
4: Witam serdecznie. Tak, jestem bardzo podekscytowana. Stan Borys w tym roku będzie obchodził 85. urodziny, jak również też 65 lat twórczości artystycznej. Mhm. Więc przy okazji, będąc w Polsce, pomyślałam, że to jest dobra okazja, aby zorganizować coś w Warszawie, dla przyjaciół, dla znajomych i dla państwa, bo na pewno będzie jakaś emisja albo skrócona wersja tego benefisu. Mhm. Także serdecznie tutaj zapraszamy. No, repertuar mamy bardzo bogaty ze względu na Stana twórczość. Będą goście zaproszeni, rozmówcy, którzy będą prowadzili rozmowę ze Stanem Borysem. Między innymi właśnie pani Maria Szabłowska, pan Roman Rogowiecki i Zbigniew Krajewski. Mhm. Także będziemy rozmawiali na temat Stana twórczości od czasów Załęża, gdzie Stan Borys się urodził, czasy Rzeszowa, potem Warszawa. Taką ciekawostką jest też, że Stan Borys był w wojsku, więc były też 2 lata w wojsku i różne opowieści dziwnej treści z czasów wojska. Więc myślę, że to będzie ciekawe właśnie posłuchać też Stana na różne tematy z jego okresu, z tego, kiedy działał właśnie, nawet będąc w tym wojsku, był złączony z kulturą, potem z teatrem i piosenką. Mhm. O, również też emigracji, bo emigracja też w tym jest oczywiście
1: znaczącym elementem.
4: Tak, tak. Emigracja, no, która dla Stana była bardzo, bym powiedziała, takim ważnym punktem, ponieważ przebywał poza granicami kraju od 1975 roku do lat 90., gdzie zaczął przyjeżdżać już do kraju i spotykać się z publicznością.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
1: Została ostatnia reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: znam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: No, ale oczywiście Benefis to nie tylko opowieści. Pojawiały się też śpiewający.
3: Pojawiają piosenki.
4: Przede wszystkim przecież Stan Borys to legenda polskiej piosenki. Więc nie można oderwać historii Stana Borysa od tych utworów, które są legendarne, które ja uważam...

0: będą w kanonie piosenek polskich już na zawsze. To nie jest łatwe.
1: Bardziej myślę sobie też o tym, że to chyba musi być trudne zadanie, no śpiewać te piosenki i jakby no też trochę pewnie narazić się na to, że będą porównania.
0: Ależ oczywiście.
2: Zależy dla kogo trudne.
1: Tak, no,
0: dla
1: się
0: Stana
1: zgodzę.
0: Borysa to nie jest trudne zaśpiewać piosenki Stana Borysa, natomiast dla...
2: Ale już się sprawdziłeś, Grzegorzu, więc liczę na ciebie i nie liczę na żadne niespodzianki. Będzie
0: nie
2: dobrze.
0: Nie będzie niespodzianek, natomiast dla mnie to jest ogromny zaszczyt. To jest tak niespotykane zjawisko, żeby artysta, który stanął na najwyższej półce polskiej piosenki, z przyjaźnią, z pobłażliwością, z ciepłem, z takim dobrym słowem, patrzył jednak w dół na kogoś, kto stara się mu dorównać. I ja czuję ten jego uśmiech zawsze podczas śpiewania piosenek. To mi dodaje skrzydeł, nie ukrywam. Bo to są piękne piosenki, które mi się bardzo dobrze śpiewa. Jednocześnie ja też jestem wychowany na poezji właśnie i Norwida, i Mickiewicza, i Słowackiego, i generalnie na Stanie Borysie, między innymi, oprócz Marka Grechuty, Czesława Niemena. Więc te postacie towarzyszą mi od zawsze. Rozumienie tekstu towarzyszy mi od zawsze. Melodyka bardzo specyficzna towarzyszy mi od zawsze. Więc o tyle jest mi łatwiej, że nie mam 20 lat i nagle nie wchodzę w piosenki Stana Borysa, bo albo trzeba. Nie, one są ze mną od zawsze.
3: Ale też takie właśnie zrozumienie tekstu, dojrzałość do tego repertuaru, prawda? Do słowa, które jest przekazywane w tych piosenkach, bo to nie jest tylko trzy zdania, które powtarzamy sobie z refrenem, tylko tam jest zawarta jakaś historia, jakiś przekaz. Do tego przecież są wspaniałe kompozycje znanych kompozytorów, z którymi Stan Borys współpracował.
0: Kiedyś były takie czasy, że dobry kompozytor komponował dobre piosenki, dobry tekściarz pisał dobre teksty,
1: to prawda.
0: Dobry wykonawca świetnie wykonywał.
2: Dobrze mówisz, tak jest.
0: Każdy był mistrzem w swoim fachu i dlatego wychodziły dobre piosenki, a teraz byle kto śpiewa byle co, byle jak, i to jest bardzo oryginalne wtedy.
1: Moimi gośćmi są dzisiaj Stan Borys, jego partnerka i menadżerka Anna Malady i wokalista Grzegorz Wilch. Do naszej rozmowy o urodzinach Stana Borysa, które dziś beneficie, który już za chwilę, i wspominkach związanych z karierą Stana Borysa wrócimy dosłownie za kilka chwil. Zapraszam.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Mokro i ślisko może być dziś w wielu regionach po południu i wieczorem. W nocy będzie padać praktycznie wszędzie, choć nie będzie najzimniej, bo do 17 stopni, choć tyle samo jutro w ciągu dnia maksymalnie na Pomorzu, do 25 w południowej Polsce. Od 18 utrudnienia na trasie S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ, Skwierzyna Zachód, to w województwie lubuskim, z powodu prac drogowych ograniczenie do 90 km na godzinę.

0: Wrocław, Radia Pogoda.
1: Dobrze, że my tutaj w Radiu Pogoda jednak gramy zdecydowanie te starsze piosenki i te dobre piosenki. Więc nie musimy, nie musimy się teraz odnosić do tych nowszych piosenek. No właśnie, ja tak myślałam sobie też o tym, czy gdy ma się taki benefis, to włącza się panu jakieś takie myślenie o tym, jak wyglądały początki pana twórczości. Czy tak po prostu pan to przyjmuje, że o, fajnie, świętuje kolejny benefis swój?
2: Tak, kolejny benefis, tak, zgadza się. Mhm. Wracam nieczęsto do tego, kiedy jakieś piosenki śpiewałem, a zwłaszcza okres Blackout, później okres Bizony i później jak się oddalałem od wszystkich i byłem sam. Mhm. I dobrze mi z tym jest do tej pory.
1: Ja się tak też myślałam sobie o tym, no ma pan w swoim życiu takie momenty, że jednak nie mógł pan zajmować się przede wszystkim muzyką, ale też na przykład był pan taksówkarzem. To tak łatwo się wtedy jeździło?
2: Ja tego tak nie nazywam, ja nie byłem taksówkarzem, ja jeździłem taksówką klęczona.
1: Okej.
2: Okay. Jest duża różnica, ponieważ wtedy miałem radio swoje w Chicago i zgłosił się teść, czyli ojciec Bibi i mówi, niech pan ogłosi, żeby Rosjanie przyszli, bo ja nie chcę Polaków, bo oni niezbyt dobrze pachną. Ja się zdenerwowałem i mówię, to ja będę jeździł.
1: Aha, okej.
2: Okay. I tak się stało. Jeździłem przez 40 dni, 40 nocy taksówką klęczona, ale dlatego jeszcze było tak, że wcześniej klęcząc zaproponował mi, żeby stworzyć przedsiębiorstwo taksówkowe muzyków polskich, ponieważ on był w takim przedsiębiorstwie muzyków rosyjskich. I jeden z muzyków grał u niego, grał u mnie na perkusji z Orkiestry Symfonicznej z Odessy. I tak on mnie namawiał, żeby stworzyć przedsiębiorstwo, a ja po jednym dniu praktyki z nim powiedziałem, nie, ja będę żył ze śpiewania.
3: Tak, ale tutaj należy dodać stan, dlaczego jeździłeś tą taksówką. Dlaczego? Mm. Ponieważ Krzysztof Klęczon miał bardzo poważny wypadek, był cały skalę okaleczony po wypadku, więc to był śmiertelny wypadek. Tak naprawdę za 40 dni po prostu artysta odszedł i stan zdecydował się po prostu pomóc Krzysztofowi Klęczonowi, ponieważ były związane opłaty z tą taksówką i tak dalej, żeby...
2: No ojcu.
3: Tak, żeby ta taksówka nie stała bezczynnie, to stan Borys zaproponował pomoc Krzysztofowi Klęczonowi i jego rodzinie. Także ten zawód taksówkarza po prostu wydarzył się tak po przyjacielsku, w pomocy właśnie, a Stan zawsze by miał otwarte serce dla przyjaciół, dla znajomych, którzy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych z koncertami lub chcieli po prostu spotkać się z polsko-polonijną publicznością, a też w tamtych czasach prowadził swoje radio, więc zawsze u niego bywali różni artyści z Polski, było bardzo miło ich witać, więc tutaj chciałam sprostować to.
1: A wyjaśniała Anna Malady, menadżerka i partnerka Stana Borysa, który dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Jest z nami również Grzegorz Wilko, który zaśpiewa podczas benefisu Stana Borysa. Ten benefis już w niedzielę w Warszawie, w Teatrze Sabat. Do naszej rozmowy wrócimy za kilka muzycznych chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
3: Afera Zonda Krypto. Wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe. Kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi? To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
4: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
3: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć. Nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
5: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
6: To prosty przepis na droższy sprzęt?
5: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
3: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwiej Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku Narysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
7: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
3: Wystawa będzie czynna do grudnia.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Liderem jest Enric Mas.
0: Pogoda.
3: Najcieplej jutro na południu Polski 25 stopni, w centrum 22, a nad morzem już, no, wyraźnie chłodniej, od 17 do 18. W całej Polsce może padać, ale słońca też nie zabraknie. Pogoda w kratkę. Trochę deszczu, trochę słońca.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: 65 lat na scenie. Brzmi to dobrze, prawda? Taki wynik ma na swoim koncie Stan Borys, który dzisiaj jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Rozmawiamy o jego niedzielnym benefisie. Towarzyszą nam w tej rozmowie również jego partnerka i menadżerka Anna Malady oraz wokalista, który wystąpi na scenie podczas benefisu, Grzegorz Wilk. Zostańcie Państwo z nami. Jeszcze sporo tematów, nie tylko związanych z benefisem, pojawi się. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Benefis pana Stana również będzie i nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce.
2: Tak, benefis Stana Borysa zaplanowaliśmy najpierw w Warszawie, potem w Rzeszowie. 16 września zapraszamy państwa do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. I 10 października zapraszamy do Nowego Jorku, gdzie właśnie też odbędą się spotkania benefisowe i jest cała plejada lokalnych śpiewaków, wokalistów i również dzieci, młodzieży, które będą recytować Stana wiersze, bo Stan Borys to również poeta.
1: No, oczywiście. Jak wygląda zapraszanie artystów do takiego benefisu? Od razu zgadzają się bardzo chętnie?
2: Myślę, że tak, oczywiście, że tak, tylko nie wszyscy artyści dysponują czasem i niekiedy są tacy rozżaleni, że muszę jechać do Jeleniej Góry, muszę jechać do Kołobrzega, albo...
3: A tu Nowy Jork ucieka.
2: Nowy Jork ucieka, albo Warszawa, Teatr Sabat, więc tutaj dzięki uprzejmości właśnie pani Małgorzaty Potockiej mamy piękny Teatr Sabat w Warszawie, gdzie odbędzie się ta uroczystość 6 września, a potem w Wojewódzki Dom Kultury, gdzie głównym organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
1: Czyli to powiemy już o Rzeszowie.
2: Tak, o Rzeszowie. A w Rzeszowie będzie również Grzegorz Wilk i Małgorzata Staniszewska z Nowego Jorku.
1: Mówi pan, panie Grzegorzu, że muzyka Stana Borysa towarzyszy panu od lat. No zresztą też jest pan rozpoznawalny właśnie dzięki niektórym wykonaniom piosenek Stana Borysa. Ale tak się zastanawiam, jak to się w ogóle zaczęła ta przygoda? Kiedy pan, pamięta pan, jak odkrył pan tę muzykę?
3: To znaczy, ja generalnie jestem vintage'owy, bo od dziecka interesowały mnie utwory. Wtedy akurat nie były vintage'owe. Wtedy były nowe. Jak zaczynałem w ogóle od Trubadurów i od Krzysztofa Krawczyka, Zaufaj sercu, a potem właśnie przeskoczyłem na artystów solowych. No ale też generalnie byłem heavy metalowcem, więc nosiłem długie pióra i na chwilę od Big Beatu odstąpiłem, a potem dopiero w niego wsiąkłem, bo zauważyłem jedno, że te piosenki, które tak gdzieś do 2000 roku, a zazwyczaj jednak to jest 60-70 lata. Te piosenki, one sobie w pełni zasłużyły na miano hitów. Nie dlatego, że zostały wyprodukowane jako hit, czyli słuchaj Jasiek, słuchaj Stasiek, robimy hita i sprzedajemy go do radia. Nie, one po prostu w głowach słuchaczy pozostały. One były nadawane wtedy, kiedy w zasadzie było tylko kilka programów radiowych, chyba trzy. No i nie było czego słuchać. One się wdarły do tej świadomości ludzkiej. One sobie w pełni zresztą zasłużyły na miana hitów. I one przetrwają. To są melodie, które były tworzone nie po to, żeby zadowolić słuchacza, tylko po to, żeby tworzyć piękno. Tak to odbieram. I zetknięcie się z utworami Stana Borysa to było wyzwanie, bo tak jak już wspomniałem, Stan Borys to jest najwyższa półka wokalna.
1: Absolutnie.
3: Absolutnie.
4: Dziękuję.
3: Nie ma za co, przecież to twoja zasługa. Więc...
1: My tylko stwierdzamy fakty. Tak.
3: Nieprawdopodobne góry, nieprawdopodobna dynamika głosu Stana sprawiały, że te utwory żyły. To nie jest łatwe. Odśpiewać nuty potrafi bardzo wiele osób, ale...
4: Interpretować.
3: Ale nie jest... Ja zawsze wychodzę tak, z takiego założenia. Pierwsza podstawowa sprawa, śpiewając piosenki mistrzów. Nie zepsuć.
4: Prawo.
3: Nie zepsuć.
1: No właśnie, ale to zawsze nie zepsuć, to jednak chyba taką dużą presję rodzi.
3: To znaczy, ja miałem taką filozofię, trzeba pójść drogą interpretacji myślenia mistrza, zastanowić się, co on chciał powiedzieć. Znaczy, nawet często to naturalnie wypływa z piosenki, one dlatego są hitami. Nie dlatego, że melodia została tak napisana, nie dlatego, że skrzypce tak zagrały. Ta piosenka jest hitem dlatego, że stworzył ją wokalista, swoją emocją. Wokalista, solista jest medium, który przekazuje emocje, który przekazuje piosenkę, który przekazuje tekst. Jeżeli my to odbierzemy we właściwy sposób, zdekodujemy to, co on zakodował, no to już jesteśmy trochę z przodu.
1: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Stan Borys. Razem z nim w studiu menadżerka i partnerka Anna Malady oraz wokalista śpiewający podczas benefisu Stana Borysa Grzegorz Wilk. Zostańcie Państwo z nami, wrócimy do naszej rozmowy dosłownie za moment.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i

0: Ostatnia reklama.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy. Reklama.

0: Po co?
1: Państwo, Alejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj w moim studiu Stan Borys, Grzegorz Wilk, czyli artysta wykonujący piosenki Stana Borysa podczas jego benefisu oraz partnerka i menadżerka Stana Borysa, Anna Malady. Rozmawiamy między innymi o interpretacji piosenek i o tym, jak ona jest ważna w życiu artysty.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: To, co Grzegorz mówi, jest bardzo trafne, ale bo Stan Borys, wyjeżdżając na festiwale międzynarodowe w latach 70., właśnie zdobywał nagrody za interpretację tekstu, za przekaz. Tak. Czyli ta muzyka była ważna, słowo było ważne, ale przekaz artysty był tak silny, że w języku polskim Stan Borys zdobywa główne nagrody na przykład na Olimpiadzie w Atenach. Mm-hmm. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka była moc przekazu tej piosenki. Myślę, że to był utwór Wierzę Drzewom. Więc piosenka trochę mało grana w obecnych czasach, ale to właśnie ona zdobyła tę nagrodę, te wyróżnienia przez interpretację Stana Borysa.
4: A to jest to, na co obecnie zwraca się w zasadzie żadną uwagę, ponieważ jest kompozytor, który tworzy piosenkę i daje temu, obojętnie kto ją zaśpiewa, ważne jest, że kompozytor ją skomponował. To nie jest tak. Ja twierdzę, że piosenka jest głównie wytworem emocjonalnym wykonania.

0: sensie tej piosenki.
1: Mamy przykład też innych piosenek, które na przykład Stan otrzymał, chyba to było w zespole Bizony, gdzie inny wokalista śpiewał Wiatr od Klimczoka, też dobry wokalista, ale interpretacja Stana zdecydowanie wyniosła tę piosenkę właśnie w tych dźwiękach i w tym przekazie, że na przykład ona zaistniała, Wiatr od Klimczoka, a przedtem była to piosenka zupełnie nieznana.
2: No właśnie chciałam powiedzieć, że ta historia chyba też tej piosenki, to, że wcześniej była wykonywana ona przez inną osobę, jest jakoś tak trochę schowana. To nie jest takie bardzo popularne.
1: Mnie to bardzo zaciekawiło, bo to był bardzo dobry wokalista, ale jego interpretacja nie chwytała tak za serce, jak zrobił to Stan. I też są różne okresy Stana Borysa, na przykład jak wykonuje czy Jaskółkę uwięzioną, czy Wiatr od Klimczoka, czy inne utwory. Mamy to w wersji tej młodzieńczej i mamy w już dojrzałej, jak Stan przekazuje właśnie te utwory. I rozmawiając ze Stanem, też jak on widzi muzykę i interpretację utworów, to zawsze ma na to jakiś pomysł. Także to też było ciekawe.
0: Że to nie jest odśpiewane.
2: No właśnie, to teraz moje pytanie brzmi, skąd brał pan te pomysły na interpretację piosenki?
3: Tak naprawdę to najwięcej pomysłów, bo publiczność teraz mnie nie zna z tego, że ja kompozycje swoje robiłem do słów Norwida, Leopolda Staffa, Mickiewicza i miałem tutaj zresztą, oprócz tego, że sam pisałem kompozycje i słowa, to mój nadworny kompozytor jak gdyby rozumiał te teksty, o których mi bardzo chodziło, czyli Mariusz Dubrawski, który jest moim nadwornym kompozytorem, którego pozdrawiam i dzięki niemu mam właśnie Bajdary Mickiewicza. Proszę to mieć na uwadze, Bajdary Mickiewicza, to jest sonety krymskie. No i te kompozycje moje osobiste, których nikt nie zna, Niczyj czy Zmęczony Bóg Szaleństwem. Tuwim zawładnął moją duszą, moją myślą. Bardzo się z nim zgadzałem i nawet pochylałem czoło przed tym, klękałem przed nim, żeby mi się udała ta kompozycja, którą w danym momencie skomponowałem. Będę miał dla Grzegorza więcej takich piosenek.
1: Tak, a teraz wracając jeszcze na przykład do utworu Anna, słynnego utworu, który powstał z zespołem Blackout, jeszcze w czasach Rzeszowa, kiedy Stan zaczynał właśnie swoją karierę śpiewającą, muzyczną. Ten tekst był recytowany, to był wiersz napisany przez Bogdana Lebla, wspaniałego tekściarza i pisarza, poetę. Więc Stan go recytował, potem do tego doszła muzyka Tadeusza Nalepy i Stana interpretacja, prawda? Więc tutaj mamy te wszystkie tak jakby spójne części elementów, które świetnie zagrały, ale tak jak mówię, musi być dobry tekst, dobra muzyka, dobry artysta i cała energia wokół tego też musi być dobra, bo jeżeli nie jest i aranżacja, tak.
3: Cieszę się bardzo, że mówi to obecnie moja ukochana Anna, a wtedy miałem tylko jedną Annę, w której kochałem się platonicznie, ponieważ ta Anna była żoną Bogdana Lebla i on dla niej to napisał. Ja zaśpiewałem, ale Annę poznałem dużo, dużo później.
1: Ale to tak śpiewałeś, jakbyś ją miał, wiesz? To by było bardzo ciekawe.
0: Samospełniające się przypowie. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wyśpiewana Anna razem
2: tak
1: z nami
2: mówią,
1: dzisiaj.
2: Tak mówią właśnie, a ja kiedy powstałam właśnie z Stana, w ogóle nie znałam tej piosenki. Mhm. I spotykając ludzi na korcie tenisowym, gdzie Stan grał w tenisa i tam żeśmy się poznali właśnie na Florydzie.
3: Port St. Lucie
2: w 2009 roku. Więc znajomi mówili, o, no Stan może zaśpiewa Annę taką piosenkę. A ja mówię, ale jaką Annę, przepraszam. I nie wiedziałam, co to za piosenka. Musiałam do mamy zadzwonić, do Nowego Jorku. Oczywiście moja mama się obruszyła, no jak, nie znasz tej piosenki? No mówię, no nie znam, no nikt mi jej nie przedstawił, nie pokazał. A tym bardziej, że nie obcowałam ze Stana muzyką, bo byłam już też na emigracji w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, więc... Jak Stan zaśpiewał piosenki właśnie po koniec turnieju tenisowego, gdzie była uroczysta gala, no to wtedy tam rozpoznałam Stana głos. Mm-hmm. I piosenkę na przykład Dziś prawdziwych cyganów już nie ma.
3: To dobrze, bo to wiesz, to dobrze dla mnie, że nie wziąłem ją na głos, czyli na moje piosenki, bo ona nie wiedziała, kto jest.
2: Nie.
3: Musiałem używać
2: Byłam
3: różnych fortelni.
2: Totalnej niewiedzy.
4: I Ania nie wiedziała.
3: Ale później Anię zaprosiłem na koncert do Phoenix za tydzień, gdzie ją zaprosiłem i wtedy wszystko jak gdyby otworzyłem mój głosem i sercem dla niej.
4: Ale czy Ania wiedziała, że głosem sięgałeś tam C? Dźwięku
2: tak
4: C?
2: Nie, ja się nie znam na tym.
4: To jest masakra dla wokalistów. To jest niebywale trudna piosenka. Dziś prawdziwych tak? Cyganów już nie ma. W oryginalnej wersji właśnie no jest tak wysoko. Mhm. Tam trzeba naprawdę umieć śpiewać. Ja po prostu... ciągle drżę.
2: No i ten właśnie duet będziemy mieli na beneficie, czyli Grzegorz Wilki i Małgorzata Staniszewska będą dzielić się tym pięknym utworem.
4: Niezrównany.
3: Ja może wyjaśnię. Grzegorzu, może
2: że
3: ja wyjaśnię i na temat Małgorza Margo S, bo pod takim pseudonimem Małgorzata Staniszewska występuje. Czyli dziewczyna chodziła tymi samymi drogami co ja, bo jest urodzona w Jarosławiu, a tutaj chodziła w Rzeszowie do szkoły muzycznej, później do Akademii Muzycznej w Poznaniu, a później studiowała jazz w Nowym Jorku. Mhm. A teraz w lutym Ania, dzięki Ani, Ania ją wypchnęła ze swoją płytą do Hollywood. I tam obok Grammy Awards był taki festiwal zwany World Entertainment Awards. Mhm. I tam dostała pierwszą nagrodę Best Jazz Album, a ja się cieszę bardzo z tego, że śpiewa moją piosenkę, którą skomponowałem do wiersza Norwida Coraz to Ciebie jako z Rzeszki Smolnej. Tam nazywało się to Ashes and Diamond. No i to cudowna
2: tak,
3: historia.
2: Tak, Małgosia jeszcze to zrobiła w wersji angielskiej, więc mamy tak Coraz to Ciebie jako z Rzeszki Smolnej, Ashes and Diamond po polsku, po angielsku, w wersji jazzowej.
4: Więc proszę sobie wyobrazić, ile takich historii będzie na beneficie.
1: No właśnie, ja... dlatego ja tutaj tak słucham państwa, staram się za mocno nie wtrącać, no bo widzę, że tutaj te historie po prostu płyną, więc przyjęłam dzisiaj pozycję nie przeszkadzać.
2: Nie, proszę pytać i serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za zaproszenie oczywiście, jest nam ogromnie miło i mam nadzieję, że słuchacze Radio Pogoda też słuchają Stana Borysa, jego pięknych utworów, jego piosenek, nie tylko z tamtego okresu czasu, jak i również też są nowe utwory, na przykład z płyty Ikona, gdzie są właśnie piosenka, którą Stan wspomniał, Bajdary, Ikona.
3: Ikonę, którą skomponował Bogusław Klimczuk do słów Tadeusza Urgacza, gdzie ikona jest o tym, jak święty Juri unosi się do chmur i tam ginie. Piękna pieśń, posłuchajcie.
2: Obieszczada.
1: Do rozmowy ze Stanem Borysem, Anną Malajdi i Grzegorzem Wilkiem wrócimy dosłownie za chwilę w Alei Sław Radia Pogoda. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
5: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda?
9: No.
10: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wrócę na chwilę do tego wątku, bo tutaj pan Grzegorz powiedział, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma, że to C, że to tak wysoko, że to takie trudne. Ale ja trochę, powiedzmy bardziej jako laik, mam wrażenie, słuchając Jaskółki, że to jest dopiero trudne.
2: Tak, piękny, szeroki utwór, tak pełen emocjonalności, przestrzeni i to jest obraz, który Stan namalował. To jest obraz.
1: No ale tak sobie myślę o tym, że to chyba naprawdę trzeba być w świetnej kondycji wokalnej, żeby to wykonać.
3: Najciekawsze jest to, że ja nigdy i nigdzie nie pobierałem żadnych lekcji śpiewu, chociaż uczyłem się grać na skrzypcach, więc naśladowałem struny po kolei, a później to jak gdyby serce, to dusza, to umiejętność, którą zadał mi mój ojciec, mówi, no pokaż, jakie ty wyciągniesz dźwięki. I tak było, że ja naśladowałem ojca, a później dochodziłem do samego siebie, ucząc się od siebie, ucząc się od siebie, nie mając nikogo, kto by mi powiedział tutaj ten dźwięk albo ten dźwięk, bo ja ciągle powtarzam, że interpretacji nie zapisuje się w nutach. Trzeba ją mieć, umieć ją przekazać.
2: Muzyka jest poza nutami. Jest poza. No to jest, tak. Tylko, to jest tylko taki składnik, żeby się orkiestra nie wysypała. Żeby grali tu samo, nie?
1: No ale trzeba jednak chyba czasami w te dźwięki też trafić, prawda?
4: No tak, ale jak ktoś ma muzykę w sercu i potrafi ją zinterpretować przez swój głos, to myślę, że to jest taki samograj. Głos wokalisty, oni czują, oni inaczej śpiewają niż na przykład my, osoby, które nie śpiewają. My sobie tam możemy zanucić i troszkę pofałszować. Ale oni po prostu to czują. U nich nie ma czegoś takiego jak zafałszowanie. U dobrych wokalistów.
1: To prawda. Chciał pan być też aktorem.
3: Marzę o tym i marzyłem cały czas i udało mi się w pewnym sensie, bo chodziłem do takiego studium wokalnego i aktorskiego, bo byłem na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie i dzięki temu później zostałem adeptem aktorstwa w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej.
1: Ale jednak ta miłość do muzyki zwyciężyła?
3: Jak gdyby to wszystko było tak połączone, że wtedy wszystko szło tak dziwnie, bo koledzy, którzy grali w szkole muzycznej na pianie czy na fortepianie, przychodzili do mnie do WDK-u, gdzie ja miałem też do dyspozycji pianino i umiałem naśladować dźwięki po angielsku tych ludzi z Ameryki, rock'n'rollowców albo z Londynu, i oni garnęli do mnie, bo mieli też dla siebie jakąś lekcję, a ja do nich, bo miałem też jakąś lekcję fajną. Później dopiero złączyłem się z Nalepą i zauważyłem, że robi fajne rzeczy. Do tych słów Lebla, które ja świetnie potrafiłem wtedy, jak on twierdził, interpretować.
1: No tak, ale też grał pan na różnych instrumentach, nie tylko na skrzypcach. No,
3: skrzypce i klarnet to były moje instrumenty.
1: To jak to się stało, że jednak ten śpiew zwyciężył, że jednak tutaj szala poszła w stronę śpiewania, a nie na przykład grania na instrumentach?
3: Z jednej strony przypadek, z drugiej strony marzenie o dążeniu, dostania się czymś, kimś, bo zawsze ojciec mówi, pójdziesz do takiej budowlanki albo do mleczarskiej, że będziesz kimś. A ja mówiłem, nie, ja muszę być kimś poprzez to, co chcę robić. Poezja, książki, głos, interpretacje piosenek.
4: A ja myślę, że tutaj zdradzę takie małe kulisy dla publiczności właśnie, że Stan Borys, jak był młodzieńcem, żeby zaimponować ładnym dziewczynom, które chodziły, snuły się po Rzeszowie pod tymi kasztanami, chodził z książkami pod pachą i czytał im poezję, żeby im zaimponować, i mówi, że dzięki temu właśnie zbudował sobie taki wianuszek dziewcząt, które zawsze były w jego otoczeniu. Więc brawo, to było brawo, dla dziewcząt, brawo, proszę państwa.
1: Wszystko się wydało. Czyli to były pierwsze fanki po prostu.
3: Pierwsze tak. fanki, a ja czytałem im. Był taki miesięcznik Twórczość i Dialog, bo tam uczyłem się ról, bo Dialog drukował całe sztuki teatralne i ja myślałem o tym, że zaistnieje. Była taka sztuka, rozmowa, nocna rozmowa z człowiekiem, którym się gardzi i myślałem, że ja tam zagram tego kata, ale byłem za młody.
1: Mówi dzisiejszy solenizant, choć może nawet w tym przypadku i jubilat, Stan Borys. Razem z nim w naszym pogodowym studiu dziś jego partnerka i menadżerka Anna Malady oraz wokalista śpiewający piosenki Stana Borysa podczas jego benefisu Grzegorz Wilk. Zostańcie Państwo z nami, wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
11: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: 85. urodziny. To dokładnie dziś. 65-lecie pracy artystycznej. To w tym roku. A te dwie okazje składają się na to, by mieć się wspaniały benefis w Warszawie już w niedzielę. Potem w innych miastach. Dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Stan Borys. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część tej rozmowy. Już dosłownie za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy. Jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie.

0: 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Podczas benefisu, czy takie wydarzenie długo się przygotowuje w ogóle?
2: To zależy, jakie mamy założenia, jakie mamy środki. I tak naprawdę ten benefis, który my realizujemy w Warszawie i w Rzeszowie i w Nowym Jorku, no to przy współpracy oczywiście z cudownymi ludźmi i którzy wspierają pana Stana Borysa i jego twórczość, myślę, że przy dobrych chęciach wcale nie tak długo.
1: Ale tak sobie myślę, że ten jednak ocean tutaj też jest pewną przeszkodą, chociażby
2: jest pewną
1: inne
2: przeszkodą,
1: godziny.
2: Tak czy nie, ale tutaj no mamy, dysponujemy przecież komórkami, internetem, możemy się połączyć zdalnie, więc ta współpraca jest jak najbardziej i to przez to, że żeśmy przyjechali do Polski i jest możliwość bycia na miejscu. Wtedy te rozmowy oczywiście odbywają się na tym jednym czasie, jest to ułatwione. Troszkę przez ocean jest to utrudnione właśnie ze względu na zmianę czasu i komunikację, no taką wymianę po prostu na bieżąco informacji i spójność, żeby mieć to wydarzenie tak dobrze przygotowane. I też spotkania z ludźmi właśnie tak jak z Grzegorzem i z innymi przyjaciółmi, muzykami, którzy wezmą udział właśnie w tym benefisie. No jesteśmy właśnie na miejscu, tu jest kawa, tu herbata, tu jakiś lunch i są rozmowy, podczas których właśnie tworzą się pomysły występów, czy wydarzeń, czy może w przyszłości jakichś materiałów artystycznych. Więc to pomaga, jak jesteśmy w Polsce. Właśnie bardzo się cieszymy, że jesteśmy, że możemy spotkać się tutaj z przyjaciółmi, z artystami i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i wdzięczni za tę przyjaźń.
3: A ja zdradzę jeszcze tajemnicę, że podziwiam Anię, bo to Ania powiedziała, że to zrobi ten benefis, zaprosi ludzi dla mnie. Dziękuję, kochanie.
2: Tak, no takiej okazji nie można przepuścić, prawda, Grzegorz?
4: Oczywiście, tym bardziej, że wiem o waszych zmaganiach już wieloletnich w tej sprawie, bo to nie jest tak łatwo zorganizować benefis, szczególnie na przykład z udziałem telewizji. Nie jest takie proste. Bo...
2: Nie, wszystko wymaga logistyki, no, różnych rozmów i też no, zgody, ale myślę, że tutaj, no, tak jak mówię, moja determinacja i chęci właśnie i wsparcie przyjaciół, muzyków, artystów, to już jest duży plus. No, tak jak pani Małgorzata Potocka też nam pomaga w tym przedsięwzięciu i też inne instytucje. Także no, bardzo się cieszymy z tego, jesteśmy podekscytowani i myślę, że to się też zapisze w historii muzyki polskiej. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że to się odbędzie.
3: Grzegorz, dobrze powiedziałeś, bo ja zauważyłem, że ty wiesz o tym doskonale, że tu się mówi tak, że masz bana w telewizji. To może ja jestem też ofiarą tego.
4: Tak, niektórzy, że ja mam bana?
3: Nie wiem, nie. Masz?
4: No, mam nadzieję, że nie.
1: Zaraz tu nam wyjdą jakieś kwiatki.
4: Dwa, trzy lata chyba już tam faktycznie nie funkcjonuje, a tak to...
2: Może posypią się jakieś nowe propozycje, jak to się mówi, nie gasimy światła w tym
4: Stan
2: departamencie.
4: Borys nie może mieć bana w telewizji, bo to jest legenda telewizji.
1: Absolutnie.
2: Tak, i polskiego radia, i w ogóle polskiego rynku muzycznego.
3: Dziękuję,
2: bo
3: by tak było.
4: Ja mam nadzieję, generalnie chciałbym też się zabawić w dziennikarze i zadać jedno pytanie. Nie wiem, czy ono jest na miejscu.
1: Oczywiście. Zapraszam.
4: Natomiast właśnie jestem ciekawy, bo słyszałem już kiedyś historię o tym, jak to się stało, że Stan Borys zaśpiewał Jaskółkę uwięzioną. I w ogóle już słyszałem takie historyjki, nie chcę ich powtarzać tutaj, ale może usłyszę kiedyś prawdę. Czy będziemy mówić o tym teraz?
2: Tak, oczywiście można o tym powiedzieć. Tak?
3: Mamy czas?
1: Bo oczywiście, że mamy czas.
3: Najpierw było tak, że wiesz, taki dyrektor Pagartu, Ludwik, stworzył studio piosenki na Pięterku w Bristolu. Tam było bardzo dużo wykonawców, między innymi ja, i tam śpiewałem. Pewnego razu Kępski Janusz dyrygował zespołem. Przyszedł taki jakiś dziwny człowiek, zwariowany bardzo, taki był, Kazimierz Szczemiot, i mi mówi tak: będziesz śpiewał moją piosenkę. A ja mówię: ho, ho, ho, ho, zobaczymy, czy będę śpiewał. Proszę mi tu dać tekst. I dał mi tekst. Wtedy Jaskółka miała 17 strofek. Ale ja wcześniej widziałem to, o czym on napisał, ponieważ jak były konkursy recytatorskie w Gdańsku, chodziło się do katedry w Gdańsku, bo zawsze tam trzeba było mówić teksty i tam brzmiało dobrze, bo kościół miał taki pogłos. Także ja widziałem te ptaki, które były tam uwięzione, i się zgodziłem. I było to o tyle ciekawe, że później dostąpiłem zaszczytu, że przez 2 lata byłem inwigilowany przez cenzurę na Mysiej i powiedzieli: takiego apostoła nigdy nie dopuścimy. Także ja się borykałem z tym. Janusz Pekemski miał odmowę na partyturze do Opola, że nie, takiego apostoła nie chcą nigdy widzieć. No i tak było. Czyli tak bym dosłownie mój upór, jego upór, ja kierowałem tym uporem i bardzo się cieszę, że tak się stało, ale tak opatrzność na mnie, wiesz, jakieś światło upuściła, żeby być upartym i dążyć do swego.
1: Stan Borys swój benefis będzie miał już w niedzielę. Jest dzisiaj gościem w Alei Sław Radia Pogoda, a razem z nim jego partnerka i menadżerka Anna Malejdi oraz wokalista występujący podczas tego benefisu Grzegorz Wilk. Zostańcie Państwo z nami, wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z rodziny. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Urodziny 85. obchodzi dzisiaj Stan Borys. Jego wykonanie Jaskółki Uwięzionej na pewno Państwo doskonale pamiętają. O tej piosence dzisiaj między innymi rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mam też wrażenie, że przez wiele lat ta piosenka to wręcz była traktowana jak taki hymn. To czy to jest tak, że trochę się jednak czuje taką jakąś trochę presję, trochę, nie wiem, chyba też dumę z tego, że się wykonuje taki utwór?
3: Oczywiście, że dumę, tak, ale ja przede wszystkim miałem podziw dla publiczności, która uważała, że to nie tylko są moje słowa, ale ich samych. Oni żyli w tym uciemiężeniu wtedy, gdzie nie było wolności, nie było kościoła, klasztoru, nie wolno było powiedzieć tego słowa. Trzeba było, ja walczyłem, żeby to zatrzymać w tym wierszu, bo oni chcieli wyrzucić, a w ogóle najlepiej zmienić cały tekst. Ale publiczność moja, cudowna polska publiczność, odebrała to do siebie. I całe moje szczęście, że mam tę wielką przyjemność i radość z tego, że publiczność tak mi pomogła w tym.
4: Mhm. I to wdzięczność widać nawet na klapie marynarki Stana Borys.
2: Tak, tutaj jaskółka. Państwu zdradzę, jest, że jest jaskółka.
5: Tak, Stan jest ojaskółkowany.
2: Ale czy to została wdzięczność, czy jakaś sympatia do jaskółek?
3: Oczywiście, że tak. Bo przecież w domu ja miałem, w mojej stodole były gniazda jaskółki. Podziwiałem, jak one ulepiały to gniazdo, a pamiętam, jak miałem problemy, nie tyle problemy, co przecież trzeba było w jakiś sposób zadbać o głos, to moi mistrzowie guru o kung fu czy innych joginów dawali mi taki przykład, że żebym zakupił sobie gniazdo jaskółki. I to można w sklepach chińskich było kupić i to zalewać wodą i pić gniazdo jaskółki. Mówili, że w Chinach wszyscy operowi wokaliści używają to i śpiewają.
5: Ale te gniazda jaskółki były zbierane gdzieś na szczytach Himalajów albo w jakichś górach, Andów, gdzie było bardzo czyste powietrze i bardzo niezanieczyszczone środowisko.
3: Chłopcy wychodzili tam i tam zbierali te gniazda.
5: Tak, to były takie, bym powiedziała, organiczne sprawy, które no niby tam poprawiały.
3: No nie takie gniazda jak te w
5: nie,
3: Polsce.
5: Nie, jak tu w Polsce, nie.
2: No właśnie to tak pomyślałam, że pewnie innego. Nasi słuchacze mogą mieć skojarzenie z takim gniazdem.
5: Proszę nie zbierać jaskółczych gniazd.
2: To nie te gniazda. To nie te gniazda.
4: Jest na przykład gniazdo buciane. Miał siłę na cały rok.
5: Ale też Stan, wspomnijmy o piosence To Ziemia, którą też przecież zawojowałeś o pole w 1968 roku i ta piosenka zdobyła Nagrodę Dziennikarzy i to w sumie był pierwszy Stana występ w Opolu i z Nagrodą Dziennikarzy.
3: Od tego zacznę, że przecież po tych kłótniach z Nalepą wróżył mi upadku strasznego i groził mi, że nie będziesz niczym teraz, jak odejdziesz od nas, a ja przecież po pół roku po pół roku odejścia z Blackout spotkałem Juliusza Lorenza i Jonasza Koftę, który dali mi tę piosenkę. Pamiętam, że ćwiczyłem tę piosenkę w takim miejscu, gdzie później było studio Rytm się tworzyło, czyli obecnie jest to Bufo. Tam na dole powstał w piwnicy rozgłośnia harcerska, a później wpajał mi w, jak ja będę dobry śpiewając to, Jonasz Kofta, czyli siedzieliśmy na ławce, która była dosłownie w tym miejscu, gdzie teraz są drzwi do Sheratonu. I tak się stało, że te dźwięki przecież też były takie nie do zdobycia wtedy. Pamiętam, że to pan Rachoń się cieszył z tego, że brawa po tej piosence trwały 6 minut.

0: dosyć szybko przebiegających. 2,5 minuty, 2,40, 3,30 to taki normalny czas wtedy.
1: To rzeczywiście tyle braw dostać, to też takie uczucie mocno nobilitujące musi być.
2: Oczywiście, oczywiście.
3: Zresztą Jana Szkoszwta, omawiając właśnie ze Stanem Borysem tę piosenkę, To Ziemia, przekonywał Stana i mówił: Stanie, musisz zaśpiewać tę piosenkę, to będzie wielki, wielki utwór i on cię po prostu przebije przez ten rynek. Więc Stan, no tak, z tego co mi opowiadał i relacjonował właśnie, że tak nie z niedowierzaniem brał ten utwór właśnie do wykonania i omawiali kwestie właśnie interpretacji, kwestie muzyczne.
2: Od Jonasza Kowcy zaczęło się moje inne filozofie, mi wpajał, uczył mnie tego, filozofii różnych, i to było to, że później zacząłem myśleć o jakichś jogistycznych pozycjach i uczyłem się tego pranayama, który dawał mi oddech do śpiewania, a przecież od Jonasza Kowty tak zaczęły się moje dążenia do filozofii. A on oparł tę książkę, jak mi powiedział, o Ziemia, planeta ludzi, którą napisał Antoine Saint-Exupéry, autor Małego Księcia.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy pan tak myśli sobie, 65 lat na scenie, są takie momenty, które zapadają w pamięć bardziej niż inne?
2: Oczywiście, że tak. No przede wszystkim to, że ktoś powiedział o mnie, że nic z niego nie będzie, więc musiałem w jakiś sposób zebrać się w sobie i udowodnić, że mylicie się. I później przyszła jaskółka, a więc moja wdzięczność do nieżyjącego już Janusza Kępskiego, który napisał tę muzykę, a przecież on kończył filharmonię i tak pięknie to zaaranżował. Mm. I później przecież jak śpiewałem to w różnych okolicznościach i jak wierzyłem w to, że publiczność polska bardziej to doceni nawet może niż ja sam, że ja się uczyłem od publiczności tego zachwytu nad jaskółką. Mhm.
3: Tak, i chciałeś ją pokazać jeszcze od lepszej strony, więc zacząłeś ją interpretować w inny sposób i właśnie pojawiały się wtedy te pomysły na różne aranżacje, które były właśnie zarejestrowane na płytach.
1: Jak to się stało, że pan wyjechał z Polski? Dlaczego pan wyjechał?
2: Właśnie dlatego, bo pomyślałem, że jeżeli ja mam się tłumaczyć z tego, że nie można napisać takiego wiersza albo nie mówić tego wykonawcy, że przecież właśnie bana mieli poeci niektórzy, nie wolno ich było drukować, nie wolno było mnie śpiewać przez 2 lata jaskółki, to muszę znaleźć takie miejsce, gdzie będę mógł śpiewać i mieć wolność mojej duszy.
1: Udało się mieć wolność duszy?
2: Oczywiście, że udało się, ponieważ docierałem do takich miejsc w stanie Nowy Jork, w stanie Oregon, co przypominało mi Bieszczady, i w stanie Washington. I tam przecież też jest i pustynia, i las, i zieleń. Mhm. Gdzie ja się odradzałem, jak gdyby uczyłem się tego terenu amerykańskiego, którego uczę się do tej pory.
1: Mieszkając na emigracji, mają państwo poczucie, że tam jest państwa dom, czy tu w Polsce?
3: Myślę, że to jest bardzo duże rozdarcie dla każdego emigranta, który nie wyjeżdża tak naprawdę z dobrej woli i z takiego, bym powiedziała, no, taką lekkością, że ja jadę tam, bo chcę poznawać świat. To było zupełnie z mojego punktu widzenia i też ze Stana. Nas łączy ta emigracja, te uczucia, które były właśnie związane z wyjazdem, ponieważ dla młodego pokolenia, z którego ja, młodszego pokolenia, z którego pochodzę, nie było wtedy jeszcze możliwości właśnie realizacji swojego życia. No, a w Ameryka dawała to o wiele szybciej. To była kwestia nauczenie się języka, wejście w amerykańskie społeczeństwo, znalezienie zawodu i budowanie swojego życia. Także no, tutaj stan, bym powiedziała, no, troszeczkę starszy i muzyk. Aha. Więc muzykom jest zawsze trudno, bym powiedziała. Muzyka nie jest łatwa i życie z muzyki. To jeżeli chodzi o to właśnie, żeby żyć z muzyki, to trzeba być naprawdę takim zdeterminowanym, wielkim pasjonatą i determinacją, żeby tam żyć z tego. Mhm. Tak samo jak i pewnie w Polsce, bo to nie jest łatwo. Tak,
2: ja miałem wielkie szczęście, jak wiesz,
3: grać.
2: Miałem wielkie szczęście, że skoro przyleciałem w grudniu, to od razu w 3 tygodnie po tym w Sylwestra zacząłem śpiewać i wszędzie mnie traktowali za gwiazdę, a więc mogłem robić show do słuchania z tych piosenek, które ja przyjechałem z piosenkami swoimi. Ja śpiewałem w klubie nie do tańca, tylko trzeba było słuchać moich piosenek. To Ziemia, Anna z Pasa Dziką Plażą. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, także ja byłem...
3: Mam przyjaciela.
2: Miałem szczęście, byłem wszędzie traktowany wyżej, nie gniewaj się, że to powiem, ze względu na cenę, którą trzeba było dla mnie zapłacić.
3: Ale tak, Stan, ale to dobrze. No, śpiewałeś, wiadomo, śpiewałeś w klubach, ale jest ta tęsknota właśnie za krajem, za częścią rodziny, za przyjaciółmi, z którymi byliśmy otoczeni. To było tak jakby nasze gniazdo, nasz dom, z którego musieliśmy wyjechać i nagle radzić sobie na nowym terenie z innymi ludźmi, bez tych ludzi, których zostawiliśmy za sobą. I jest takie rozdarcie, nostalgia, tak zwany sen emigranta, że budzisz się nagle i nie wiesz, gdzie jesteś, czy jesteś w Polsce, czy jesteś w Ameryce. Jest ta codzienność, która też jest czasami przytłaczająca, no bo musisz sobie radzić z tymi emocjami. To nie jest takie lekkie, więc jest ciężar duszy emigranta i też tworzenie nowych planów, tak jak no, artysta tworzy swoje plany artystyczne, też jest tam, no, spotkał się z zupełnie innym środowiskiem biznesowym, komercyjnym, a w Polsce było to bardziej tak dostępne dla niego. Mhm. Tam było to zrealizowane na zasadzie współpracy z polonijnymi organizacjami, z fanami Stana Borysa, którzy na przykład kupili klub i powiedzieli: Stan, tam będziesz występował, ja ci daję to miejsce. Nasz kolega, przyjaciel Marek Brzesz z Kalifornii wybudował Stanowi amfiteatr. Mówi: Stanie, nie chcą cię zaprosić na tam do Opola, ja ci wybuduję amfiteatr, proszę bardzo.
2: Jest to.
3: I jest amfiteatr Jaskółka, więc w Kalifornii, w San Diego, na prywatnej posesji. Więc mamy takie szczęście, mamy takich przyjaciół, którzy zawsze Stana wspierają, a ja jako ten emigrant, który przyjechał, mówię, w wieku 19 roku życia, musiałam nauczyć się języka, podjąć pracę i zaczynać życie, więc, ale dzięki Stanowi przyjechałam po 10 latach do Polski i odkryłam Polskę na nowo, więc zakochałam się w Polsce jeszcze raz.
1: Stan Borys ma dziś 85. urodziny. Jego benefis 65-lecia pracy artystycznej już w najbliższą niedzielę w Warszawie. A moimi gośćmi oprócz Stana Borysa są także jego partnerka i menadżerka Anna Malady oraz wokalista wykonujący piosenki Stana Borysa podczas jego benefisu Grzegorz Wilk. To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Rozumiem, że 6 września w Teatrze Sabat
2: zapraszamy.
1: Nie będzie disco, będzie czysty stan Borys.
2: Czysty stan Borys, ale też będziemy mieli gości, którzy będą prezentować swój może repertuar jako prezenty dla stana Borysa. Zapowiada się trochę niespodzianek, jakby nie było, bo zawsze jak goście przychodzą, to mają prezenty dla jubilata, więc myślę, że będzie fajnie i ciekawie. A w Rzeszowie będzie publiczność, więc na pewno publiczność jest podekscytowana już czekając właśnie na stana Borysa.
3: Będzie mój film, tak?
2: I zobaczymy, właśnie może będzie materiał filmowy o stanie i o Rzeszowie, właśnie jak się przechadza tamtejszymi uliczkami to i jest, opowiada właśnie o Rzeszowie.
3: Na mój temat nakręciła Iwona Sadowska, Wolność jak płomień, czyli jak ja mówiłem taki żart, że jak płomień zgaśnie, to wolności nie ma.
2: Tak, ale tam będzie nowa wersja filmu, takiego półgodzinnego, także to będzie stricte o tym, jak stan Borys się przechadza właśnie ulicami miast, polskich miast i pokazane też jego koncerty i wywiady, takie krótkie wywiady. Będą też takie relacje zdjęć historycznych właśnie, no już z tamtego okresu, no bo one są, tak bym powiedziała, no, takie ciekawe też, ciekawe jak stan Borys wyglądał, jaki miał wizerunek. I też właśnie, co ciekawe jest właśnie, jak Stan przechodził z tych zespołów od jednego do drugiego, potem kariera solowa, emigracja, to było coś takiego, jakby ten artysta się rozwijał. On po prostu był jak kwiat, prawda? Zaczął się od małego pączka i rozkwitał przez ten cały okres. Oczywiście z różnymi doświadczeniami życiowymi, bo to nie było tylko życie usłane różami. Były też i jakieś porażki,
3: Kolce,
2: także... Może Stan o tym nie lubi mówić, ale jak w życiu każdego człowieka...
3: Uwielbiałem cię, Polce.
2: Tak, uwielbiałeś, one cię po prostu pobudzały do działania chyba.
3: Dokładnie.
2: więc te kolce, one też dodawały takiego uroku i inności dla artysty, bodźców.
3: Ostatnią piosenkę, którą nagrałem przed wyjazdem do Ameryki, idę drogą nieznaną, na mojej drodze na mojej drodze nie ma róż, pamiętasz?
2: Tak, to piękna piosenka też właśnie. Napisałem idę drogą nieznaną, tekst Stana Borysa, a kto napisał
3: muzykę? Piotr Figiel.
2: Piotr Figiel, także tutaj no, jest szereg takich piosenek, które właśnie Stan też realizował właśnie pod wpływem różnych emocji, a najczęściej właśnie tych takich ciężkich do radzenia sobie, co dalej, co ja będę robił, a jak ja nie znaczę nic dla tych ludzi, to może ja im udowodnię coś przez właśnie pisanie, przez interpretowanie wokalne i współpracę też z różnymi innymi artystami. Więc teraz obecnie ja zrobiłam taki pomysł, mówisz Stan, my musimy przekazywać tę twoją twórczość dla młodego pokolenia i Grzesiu jest właśnie tym młodszym pokoleniem.
4: Bo jestem w wieku, w zasadzie Stan jest w wieku mojego ojca, tak naprawdę.
3: Obecnie.
4: Tak. Znaczy, no tak, bo tato nie żyje. Tato nie żyje, ale
2: ale masz
4: tyle
2: tutaj mentora też.
3: Ale wiesz, Grzesiu, nie gniewaj się, że tak powiem, ale wiesz, cieszy mnie taka sprawa, że jeżeli się chce, to się to można zrobić. Przecież taki młody, 11-letni chłopak...
2: On nie miał 11 lat. 19 lat.
1: Ale to właśnie super, że w takim razie ta pałeczka w sztafecie pokoleniowej wędruje dalej.
4: To jest właśnie to, o czym ja już wspominałem, że to jest tak piękne zachowanie Stana, Ani, że jest właśnie bez takiej zawiści, bez zazdrości, bez jakiegoś takiego patrzenia na tych młodych.
2: Najbardziej młodzi niech śpiewają.
4: Nie doskaczą. No bo jednak ja nie spotkałem się nigdy z taką postawą, jaką zaprezentował Stan, dlatego jestem zawsze mu wdzięczny. Na każdym koncercie, na którym śpiewam Jaskółkę, nie jestem w stanie zapomnieć o tym darze właśnie od Stana.
2: Tak, tym bardziej, że żeby twórczość artysty żyła, musimy ją przekazywać dalej do młodego pokolenia i oni tak jakby będą kontynuowali te piękne piosenki właśnie ze swoimi interpretacjami, ze swoim podejściem do muzyki, do tego kunsztu nad poezją i nad słowem polskim. Bo tak jak mówię, no, my zostawiamy coś po sobie. Stan zostawia niesamowity dorobek artystyczny, który jak najbardziej zapisuje się przecież w historii polskiej muzyki. I namawiamy wręcz, żeby młodzi ludzie pochylili się nad tą twórczością. I serdecznie zapraszamy, proszę się nie bać śpiewać piosenek Stana Borysa. Ja wiem, że one są trudne, bo słyszę od organizatorów, że wybierają dzieci, młodzież i mają no, trudności właśnie z pokonaniem tych piosenek. Ale każdy myślę, że może znaleźć swoją interpretację tych utworów, także serdecznie zapraszamy.
4: Nie boimy,
2: nie boimy się, śpiewamy i może się spotkamy właśnie na wspólnych wydarzeniach koncertowych razem ze Stanem Borysem i z Państwem.
4: Bo ci, którzy nie wiedzą, jaka to jest przyjemność śpiewać Jaskółkę, powinni ją zaśpiewać po prostu.
5: Z drugiej strony cały czas mam jednak wrażenie, że wielu po prostu się boi tej piosenki.
2: Proszę się nie bać.
5: Stan Borys, Anna Malady, Grzegorz Wilk byli dzisiaj moimi i Państwa gośćmi Walejsław Radia
3: Dziękuję
5: Pogoda.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy Pani Tamaro. Bardzo dziękujemy. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radio Pogoda.
3: Pozdrawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Pogodnym sercem i z pogodnym duchem Stan Borys życzy Wam pogody w Radiu Pogoda.

0: Ja się boję sama spać.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Reklama.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
11: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry państwu.
13: Co jest grane w Trójmieście?
11: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
12: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
11: powodzenia.
12: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
11: Nasz wewnętrzny zegar.
12: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
11: Tak, nalewki na bursztynie, nie?
12: Tak,
11: nacieranie
12: dokładnie,
11: się
12: dokładnie
11: znamy.
12: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
11: No właśnie.
12: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie Państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też Państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie, nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już Państwu zostawimy troszeczkę tak. Do samodzielnego odkrycia.
11: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
12: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunastoro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy
11: tak.
12: Park Oliwski.
11: I mijamy, prawda?
12: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
11: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
12: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
11: Multisensoryczni,
12: to tak.
11: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
12: Oj, kolejne sensoryczne.
11: Właśnie,
12: cudo.
11: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
12: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię zwierzy, no to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny. ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Karilonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Karilonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę karilonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
11: No tak, kariloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
12: Są odważni.
13: Co jest grane w Trójmieście?
11: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
12: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak karilon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki karilon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury karilonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym Gdańskim Festiwalu Karilonowym.
11: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z karilonistką fantastyczną,
12: tak,
11: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
12: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten karilon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z karilonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś, co wykracza troszeczkę poza skalę percepcji. Tu tak osobiście trochę jako gitarzysta, tak? Kiedy tam sobie na tej gitarze plumkam, to jest co innego. Ale kiedy staję się przed tym instrumentem, słyszy się ten dźwięk, to są właśnie zupełnie inne wrażenia i doznania. To też warto coś takiego raz na własnej skórze przeżyć. Czy się Państwu spodoba, czy nie? Jak to bywa w muzealnictwie i w ogóle w życiu, wszystko jest kwestią subiektywną.
11: Dokładnie, ale warto doświadczyć czegoś nowego, prawda? No niby muzeum, ale sporo się tam dzieje, prawda, przy różnych wystawach, które też organizujecie i ciągle coś tam
12: zmieniacie. Staramy się je wszystkie złapać, tak też.
11: Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o Muzeum Poczty Gdańskiej, bo ono też jakby otwiera się na nowe, prawda? Do tej pory jeszcze nie odkryte w tym miejscu.
12: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to też jest takie muzeum, które u Państwa wywołuje troszeczkę takie zdziwienie, bo zazwyczaj to dostajemy telefony z pytaniem, no dobra, czy macie znaczki pocztowe, albo jakieś stemple, albo jakieś datowniki. Tymczasem ta nazwa jest, ona jest historyczna, bo wzięła się z nieistniejącego już oddziału muzeum, chyba bodajże telekomunikacji we Wrocławiu, czyli wrocławska instytucja zarządzała jakąś odległą placówką w Gdańsku, tak to mniej więcej wygląda, do 2003 roku. Wtedy oddział został przekazany do obecnego Muzeum Gdańska. Została ta sama stara wystawa, stała, która nie zmieniała się w praktyce od 79 roku. To miejsce w istocie jest chyba, przynajmniej nie wiem, dla mnie osobiście, drugim najważniejszym miejscem w Gdańsku. Dzisiaj to jest budynek Zespołu Szkół Łączności. Mieści się w tych murach, no tak eksterytorialnie można powiedzieć, nasz oddział. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć. Bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, będzie można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej. Więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w Państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest to ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna. I kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy teraz tę opowieść opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni, co się z nimi działo w czasie wojny, bo to jest też nieoczywista historia. I w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać.
11: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
11: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich karilonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką. Monika już zmierza w moją stronę, a to zapowiada dobrą zabawę. Edyta Stańczyk, zapraszam.
8: Audycja rozrywkowa.
14: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną Pani Aneta. Dzień dobry, Pani Aneto.
15: Dzień dobry, cześć.
14: Proszę powiedzieć, czy Pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest Pani historia?
15: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy. Ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
14: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też Państwo ze sobą radio. Słuchali Państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
15: Dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie Państwo nadajniki tu i tu.
14: A proszę powiedzieć, co Pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
15: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
14: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata, o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, Pani Aneto, my tu gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na Panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę Pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest Pani gotowa? Możemy zaczynać?
15: Tak, jestem gotowa.
14: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
15: Wydaje mi się, że...
14: No nie jest...
15: 1815?
14: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
15: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
14: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
15: Ten mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
14: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
15: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
14: tak, tak grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
15: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
14: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
15: byłam
14: tak?
15: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
14: tak, to się zgadza.
15: To bym wyeliminowała.
14: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
15: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
14: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
15: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe, bo odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
14: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
15: No super, tak.
14: Na pewno będzie dumny.
15: Tak, mam nadzieję.
14: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
15: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
14: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
16: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
17: Audycja rozrywkowa.
16: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
13: Ciekawe Trójmiasto.
18: Patrycja.
19: Wojtek.
18: Jesteś

0: Coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni. Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
1: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździć, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia Osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No, w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową. Ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej Osowej powstała też no, droga rowerowa z ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Kwaszczynem. Ciągle pieszo-rowerowy, który jest tak, w Kwaszczynie. No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
2: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
0: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych światów 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
2: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
3: 12.
2: Ach, to no, pewnie pewnie.
1: To taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkiej. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Kwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasto właśnie z infrastrukturą w gminach ościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż pasa nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
2: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
1: Tak, żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
4: Aktywnie w Trójmieście.
2: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
5: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
2: A pan też jeździ na rowerze?
5: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
2: Siostra, rozumiem, tak?
5: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
2: Nie, czyli po prostu zachęca pan córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
5: Aktywnie, tak.
4: Aktywnie w Trójmieście.
2: Na rowerach zna się jak nikt inny pan. pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia? Czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
3: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy

0: tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
1: Jako cykliści i robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
0: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu, okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko, tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
1: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
0: Tak,
1: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia po raz 14 zorganizowano w Gdańsku. O tym, co ciekawego w tym roku, rozmawiam z jego organizatorem, panem Markiem Brantem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Dobijamy do brzegu.
4: Nie ma problemu.
1: 14 edycja, już, prawda? Tyle lat.
4: No tak, tak, poleciał ten czas, nawet nie wiemy kiedy.
1: I co w tym roku właśnie, czego się możemy spodziewać? Bo zawsze są to naprawdę różnorodne formy, bo są to i właśnie przedstawienia, i spotkania z autorami książek, i występy muzyczne, i też różne warsztaty, w których można uczestniczyć.
4: Staramy się, żeby ta nasza oferta była co roku bardzo atrakcyjna i ciekawa. To jest trudne, niemniej jednak festiwal będzie trwał na prawie 5 dni. W ofercie mamy 3 koncerty, warsztaty, spacery z przewodnikami właśnie śniadami gdańskich Żydów, premierę spektaklu. Mamy również warsztaty, które kierujemy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I mamy też spotkania z autorami, no, mam nadzieję, ciekawych pozycji literackich, książek.
1: Oczywiście szczegółowy program państwo znajdziecie na stronie. Są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać na wydarzenia?
4: Wydaje mi się, że na wydarzenia, które są opatrzone uwagą, obowiązują zapisy, nie ma już miejsc. Ale można próbować do nas pisać i próbować dostać się na listę rezerwową. Zauważyliśmy niestety albo stety taką tendencję, że ludzie z rozpędu zapisują się na wiele rzeczy, po czym na nie nie przychodzą. I czasami mamy 20 miejsc, listę i z tej listy pojawia się 5 osób, a 15 osób jest, które czeka, żeby wejść. No taka tendencja, nic nie poradzimy.
1: Dokładnie.
4: Byłoby dobrze, gdyby ludzie, którzy zapisują się na takie warsztaty, które są zamknięte, czy spotkania, jeżeli nie przychodzą, informowali nas w jakiś sposób o tym. Możemy wtedy wpuszczać ludzi, którzy są na liście rezerwowej. My oczywiście, to jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Nie prowadzimy jakichś zapisów na takie wydarzenia typu koncerty czy spotkania literackie, no ponieważ wtedy również musielibyśmy stwarzać listy i znowu zacząłby się to takie błędne koło. Przychodzimy, nie przychodzimy.
1: Co pan szczególnie poleca? Co jest panu bliskie?
4: Jest mi naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co ja szczególnie polecam, bo wydaje mi się, że każda pozycja jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca, w zależności od tego, kto się czym interesuje. No, fanom koncertów mogę polecić wszystkie 3.
1: Tak, dokładnie, każdy inny, prawda?
4: Pierwszy koncert, czyli Aspa Anogiatti i Klez Moriot. Pierwszy, mam wrażenie, polski, chyba w Polsce jedyny zespół klezmerski założony i prowadzony przez kobiety, bo to jest kobiecy zespół klezmerski. W tym roku z grecką instrumentalistką i wokalistką będzie koncert poświęcony takim tureckim śladom w muzyce sefardyjskiej. Takie trochę połączenie z wschodu i zachodu, orientu i tego, co nazywamy kulturą żydowską. Zobaczymy, jak to dziewczyny prześledzą. Z kolei Maria K. w koncert The Machine to z kolei jej wizja tradycyjnych utworów żydowskich, które gdzieś tam się tam kojarzą z Majsztejte Webeus czy Majdisze Mamy. Tymczasem okazuje się, że można te piosenki przełożyć na język współczesny, zagrać je tak, że współcześni mówią tak, to nas teraz bierze, nie jest to już jakieś ckliwe. Oczywiście nie mamy nic przeciwko ckliwości i tradycji, ale tak jak Polska długa i szeroka, te piosenki są śpiewane zawsze tak samo. Natomiast Maria proponuje zupełnie inne podejście do tego. No i z kolei koncert Simchy Kellera, tradycyjny koncert muzyki hasyckiej.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia.
4: Jeżeli chodzi o spotkania literackie, no na przykład mamy tutaj spotkanie z panią Ewą Kobylińską-Dechę, psycholożką, która napisała książkę Psychoanalityczne losy dwóch żydowskich psychologów, Szalita i Bychowskiego. Bychowski i Szalita, co się dwa nazwiska są. Wydawałoby się, że to jest pozycja skierowana na przykład tylko dla psychologów. Otóż nie. Jest to bardzo dobra książka, jeżeli chodzi o literacką, taką akcyjną nawet formę. Czy na przykład spotkanie z Janną Degler, która będzie opowiadała o żydowskich ogłoszeniach matrymonialnych dawnych, jak to wyglądało, co oczywiście jest samo w sobie zabawne i dziwne, no bo generalnie środowiska żydowskie obywały się kiedyś bez takich instytucji jak jakieś ogłoszenia, bo były swatki. To one. I teraz tą rolę swatek przejmują redakcje, ogłoszenia. Można zobaczyć, jak to, w jaki zabawny sposób to w ogóle wygląda. Czy spotkanie na przykład wokół poezji sefardyjskiej, słowa gasnącego języka, czy spotkanie z Bellą Schwarzman, wspaniałą tłumaczką, która będzie mówiła o nieistniejącym takim dzienniku Kadi Mołodowskiej, bardzo ważnej pisarki żydowskiej, która odcisnęła swój ślad i piętno w zasadzie na literaturze kobiecej. Więc to tutaj jest, no wydaje mi się, że dość ciekawe. Interesujące są spacery, tak jak już mówiliśmy. Od razu jakby uprzedzam tych, którzy się na nie wybierają, że jeżeli byli w zeszłym roku, to trasa jest taka sama. My mamy bardzo dużo zapytań o te trasy. Z jednej strony nie ma też... nowe się nie pojawiają.
1: Tak.
4: Ale mamy bardzo dużo zapytań od ludzi, którzy nie byli na takich spacerach. Zauważyliśmy, że co roku zapisuje się pewna ilość osób, która już była. I czasami jak ich pytamy dlaczego, albo myśleliśmy, że to inna trasa. Ale jedni mówią, ale bo to bardzo fajnie, ja bym chciał pójść jeszcze raz. No zachęcam, ale też uprzedzam, tak? Żeby nie było potem zdziwienia, że to jest ta sama trasa. Oj, ja już tutaj byłem, nie?
1: A co na warsztaty bierzecie w tym roku?
4: W tym roku robimy tak. Hania Kosowska będzie robiła warsztaty z chusty takiej tradycyjnej, którą przykrywa się chałkę na szabat. Różne przepiękne wzory. Będzie można zobaczyć, jak się to różni, jakie te wzory mogą być. Ona też oczywiście będzie opowiadała o tym, trochę o szabacie, trochę o koszerze, trochę o tradycji. Dla dzieci z domów dziecka mamy właśnie przygotowane warsztaty prowadzone przez Magdalenę Lelwic, artystkę z Pomorza tutaj, która będzie z dziećmi robiła ozdoby, czy na Hanukę, czy na Purim, czy i będzie wykorzystywała różnego rodzaju elementy, wzięte oczywiście z tradycji żydowskiej, typu chamsa, typu drzewo. Mamy też to jest taki warsztat, spotkanie z Simcha Keller będzie prowadził nas przez szabat. Jak to wygląda? Jakie są tradycyjne modlitwy? Czemu tak? Czemu inaczej? Co i dlaczego ten szabat jest taki ważny w życiu żydowskich społeczności? No bo to w zasadzie jedno z najważniejszych świąt. Co my tutaj jeszcze mamy z warsztatów? Warsztaty komiksowe właśnie. Doktor Anna Kuchta będzie opowiadała nam o takim zjawisku jak Holopolo. czyli o Holokauście, ale w innym spojrzeniu troszeczkę. I będzie też prowadziła warsztaty właśnie związane z tym zjawiskiem. Myślę, że warto na to przyjść i zobaczyć, jak to jest postrzegane. Jakimi metodami ona się posługuje, jak do tego podchodzi. Bo chodzi o taką komercjalizację tego Holokaustu. Ona będzie o tym opowiadała właśnie. No myślę, że ta nasza propozycja jest różnorodna i szeroka.
1: Zainspirował mnie pan, zaciekawił. Myślę, że naszych słuchaczy również. Zapraszamy państwa. Warto
4: tak
1: się wybrać.
4: Zapraszam.
1: Jak każdego roku zresztą. Bo sporo się dzieje. Jeszcze się zapytam, bo to 14 lat to już jakiś czas, prawda? Jak pan to wszystko obserwuje? Jakie są pana doświadczenia? Ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
4: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich i sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też no, takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę, dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
1: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza. Potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie państwa i witam mojego gościa, pana...
4: Kłaniam się
1: serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
4: Witam jeszcze raz.
3: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku, w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
4: Tak, tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum, Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
1: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
4: Tak, oczywiście.
1: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
4: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu w cieniu Wielkiej Synagogi. Opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady.
1: Zachęcamy państwa. Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
4: Dziękuję bardzo.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
1: Dzisiaj nie będziemy Państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
5: Witam, dzień dobry.
1: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
5: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak w sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania i to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
1: Czyli rozciąganko zawsze.
5: Tak, tak.
1: Porządne przygotowanie.
5: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania i czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
1: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
5: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować. Jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować, potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzić do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło, ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni, tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie najkrótszy dystans, który można zrobić, i ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować, i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
1: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
5: Dokładnie.
1: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
5: Gdzieś tam te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takiej, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają, jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania, ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
1: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
5: Tak jest. Jest triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych, w cudzysłowie, dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa, i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się guzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak, z drugim zawodnikiem, albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, no buta nie był w stanie założyć szybko, albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. I tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba się suplementować,
1: nie?
5: Tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, dramatu nie ma, natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ, no ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem, szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości, natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem, no i tego kraula takiego klasycznego to jest mało. I człowiek się, jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Bo zaczął chciałbym chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów. Czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
2: Audycja poradnicza.
1: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
5: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak byłem podejrzewany o różne tam rzeczy, że dla kogo ty zrobisz w ogóle? Nikt, nie, czy ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz do teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. Po prostu sam sobie tam, tak nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojeżdżę na rowerze.
1: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
5: no,
1: nie?
5: Żeby myślę, sobie, że tak. No, bo to...
1: Taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
5: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę, to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower, bo nie miałem roweru. Ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na które się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły, nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby, czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem, bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też robić kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
1: Nasz challenge gdański.
5: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania. W ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czy na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
1: Żona przekonała się.
5: Nie, już
1: kibicuje.
5: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuję, to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą. Mam dwójkę dzieci, również je pozdrawiam. Czasami jeździmy razem na rowerach.
1: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
5: Znaczy, kontuzje cały czas są. To też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
1: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać. A może to nie o kompleksy chodzi? Może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
5: Ambicja.
1: Ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower można wypożyczyć. Nie zawsze od razu trzeba
5: wszystko
1: kupować.
5: Wszystko można.
1: Prawda?
5: Piankę można wypożyczyć.
1: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Kasia siedziała, odrętwiała i niema, jakby przykuta prądem elektrycznym. On całował jej dłonie rozpalonymi ustami, mówił do niej coś jeszcze, ale go już prawie nie słyszała. Urok jego ogłuszył ją zupełnie, nie władała sobą, czuła ogień w mózgu i w całym swym jestestwie, chłonął ją, spalał, unicestwiał jej wolę do utraty zmysłów. Mówiła mu coś, ale nie pamiętała co. Nie ocknęła się z tego stanu narkozy nawet wtedy, gdy powrócili do domu. Było już ciemno, nie widziała, kiedy zapadł wieczór. Strasznie długo jeździliście państwo, myśleliśmy, że już pan wykradł nam Kasię i że jej więcej nie ujrzymy, mówił ktoś wesoło. Kasia widziała, jak przez mgłę zgorszone miny pań. W tańcu z Warem doznała niepojętej rozkoszy jego obecności. Pochylił się do jej ucha i szepnął: ogłosimy dziś nasze zaręczyny, inaczej niepodobna. Czy chcesz? Tak. Tańcząc, wpadł z nią do jakiegoś buduaru. Na ustach swoich uczuła żar jego pocałunku. To odwet za mężne władanie sobą w karecie, szepnął gorąco. Pocałunek ten zbudził w niej płomień i pogrążył ją w otchłań szaleństwa. Pamięta, jakie po ogłoszeniu ich zaręczyn zapanowało osłupienie w towarzystwie. Taka niespodzianka. Radość Mochyńskich, zdumienie jej rodziców i Krzysia. Pamięta, gdy ją brat spytał, czy jest zupełnie przytomna, odrzekła szczerze: nie, ale jestem szczęśliwa. Czuła się istotnie bardzo szczęśliwa. A teraz? Pytanie to rzucone samej sobie zraniło Kasię. Ale myśl tę niebezpieczną odparła drugą myślą, dobrą i ufną. Pomimo wszystko jestem i teraz szczęśliwa. Zarumieniła się pod krytyczną analizą tej drugiej istoty, która była w niej, a której Kasia lękała się jak najsurowszego sędziego. W obawie krytyki tej drugiej, nie chcąc sobie psuć dobrego usposobienia, zaniechała rozmyślań. Z miłych i łagodnych prowadzą one często do gorzkich i nieufnych. Kasia pragnęła zachować nastrój obecny do przyjazdu Edwarda, aby mu uprzyjemnić jego powrót. Dopiero za 3 dni, więc już zapewne jedzie do Warszawy. Zebrzydowska spojrzała obojętnie na list hrabiny trzymany w ręku, ale nie miała ochoty czytać foliałów zawierających najczęściej różne morały lub utyskiwania na ludzi i czasy. Wróciła spiesznie do domu i od razu wpadła w wir codziennych zajęć. Wszędzie jej było pełno. Konno pojechała do żniwiarek, odwiedziła folwark, a spotkawszy na drodze Stangreta, który objeżdżał młodą parę źrebców ze stadniny, kazała stajennemu odprowadzić swego wierzchowca i długo jeździła na wozie stojąc i powożąc sama rozhukaną parą Arabczyków. Był już wieczór, gdy zatrzymała wóz przed stajnią. Oddała lejce Stangretowi i zeskoczyła zręcznie na ziemię. Bolały ją ramiona i drżały trochę kolana. Pani dziedziczka, to jak chłopak, z przeproszeniem wielmożnej pani, skłonił się jej czapką. Ależ te ogiery ostre, niechże ich, zawołała rozprostowując ramiona. Ba, toć 4-latki, ogień im z pysków idzie. Jaśnie pan, jak przyjedzie, to nie pozna tych piekielników. A nasz panicz Krystyn, to już chyba ze stajni nie wyjdzie. Kasia uśmiechnęła się. Przyzwyczajona była do tego, że służba w Kromiłowie nazywała ją tylko panią dziedziczką, Krzysia paniczem, podczas gdy War otrzymywał zawsze tytuł jaśnie pana. Wiedziano, że ona nie pozwalała się tak tytułować, ani Krystyn również. Oni oboje byli niejako dziećmi Kromiłowa. Edward był obcym tu i mniej lubianym przybyszem. Odnoszono się do niego bardzo życzliwie, ale trochę chłodno. Tytuł nadawany mu przez służbę oddalał się od niej jeszcze bardziej, lecz Kasia nic na to poradzić nie umiała. War nie dążył do zjednywania sobie służby i tak się jakoś utarło. Zebrzydowska odbyła naradę z rządcą, wydała kilka poleceń Stangretowi i ogrodnikowi i wolnym krokiem, zmęczona przejażdżką, wróciła do domu. Przeczytała jeszcze raz list od Wara, zastanawiając się, dlaczego ogarnia ją szczególny niepokój. Pomimo, że słowa listu podnieciły ją i poiły dobrą otuchą. Wieczór już był cichy i słodki. Kasia spacerowała po Alei Lipowej zamyślona. Dziwny dreszczyk niepokoju wniknął do duszy i dręczył. Księżyc wypłynął na niebo, czyste jak polerowana blacha, o tonach seledynowych, które wolno nasycały się odcieniem szaro-błękitnym, coraz ciemniejszym. Budziły się głosy i echa nocne. Wołały za parkiem przepiórki, cicho cykały koniki polne. Z głębin gęstych drzew kwiliły żałośnie młode sówki. Przemykały się zdradliwym lotem nietoperze. Nieszporny rechot żab i ciche, a jednostajne bzyczenie komarów było monotonnym refrenem pojedynczych odgłosów i pieśni lipcowego wieczoru. Zapach duszący, a upoisty zboża skoszonego, którym tchnęło powietrze, odurzał Kasię. Nozdrza jej chciwie wchłaniały woń drażniącą. Rosło w niej jakieś pragnienie, tęsknota. Ogromna zdawała się rozwijać w jej piersiach skrzydła mocarne, by unieść ją całą gdzieś w przestrzeń, ku szlakom rozkoszy i szczęścia. Była w niej świadomość tej tęsknoty, a nie było pełnej świadomości jej celu. Poryw jej serca, odczuwany wyraźnie, błądził, unosząc ją ku czemuś, co nie było realne. Odczuwała to, ale nie mogła dojrzeć oczami ducha. Był w niej ogrom niepojęty, więc mu się poddawała biernie, a nawet z rozkoszną uległością. W miarę wzmagania się w niej tej siły niezrozumiałej, Kasia chodziła coraz prędzej i coraz ciaśniej było jej w parku. Dusiły ją gąszcze drzew, straszyły cienie przepastnych alei. Zapragnęła przestrzeni. Zdyszana, łaknąca powietrza i jakby pędu, dopadła do bramki w sztachetach, szarpnęła ją i wybiegła na pole. Szła prędko, w blasku błękitno-siwym po drodze, po rżyskach ostrych, po miedzach wonnych od ziół i drobnych kwiatuszków mlecza. Oddychała pełną piersią, kąpała się w tej roztoczy rzeźwej, pachnącej czombrem, przesyconej wonią zbóż i rosy. Niosła się wskroś tych pól, wiotka i chybka, tajemnicza, a zwodna, srebrząca się w brzasku księżyca jak błędny ognik. Był w niej odmęt wrażeń nieskrystalizowanych, chaos myśli płynących przez mózg nurtem rzeki. I był w niej płomień, rozpalający ją do żaru, który trawił ją i targał jej nerwy. A zarazem nieuchwytną mocą sprzeczności koił ją i przesycał jej serce zaspokojeniem. Zmęczona wrażeniami tej burzy wewnętrznej, rzuciła się na snopy pszeniczne, lekko wilgotne, pachnące silniej, zapadła w sypką, chrzęstliwą pościel. Był w niej radosny zachwyt odpoczynku i ciszy. Czuła, jak ta cisza brała ją w swe ramiona i tuliła pieściwie i nasycała błogosławieństwem spokoju. Spokój spływał na nią powoli, kołysał ją jak dziecko umęczone szarpaniną i buntem. Czuła w ten sposób prawie dotykalnie. Muskał jej czoło rozpalone męką niewysłowionej tęsknicy. Kładł się na jej gorących ustach pieczęcią słodką, niby upragnionym pocałunkiem. Poczuła w sobie bezwład i upojenie, dosyt rozkoszy i cicho, cicho gasnący żar. Zmąciła się myśl i odczucia wszelkie. Nasunęła się leciutka, różowo-szara mgła, zasłaniająca metalowy blask księżyca. Pokryła sobą wszystko dokoła i stawała się coraz bardziej różowa, coraz bardziej purpurowa, aż zmieniła się w zaspę szkarłatną. Zasnuła, zasypała sobą błękitną roztocz księżycowej poświaty. Umilkło granie żab z oddali, tylko cykał konik polny w snopach pszenicznych, dyszących rozkoszą.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Rzeka ma 20 lat i męża bogatego, przy boku stocha swego rozkosznie dni.

To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Tomek niesamowity spał na miedzy puszystej od trafi kwiatów. Przykryty sukmanką swoją świecił wśród ziół jasną czuprynką, na której osiadła gęsta rosa. Brzask srebrny, starszy brat złotego świtu, rzucił bławe spojrzenie na pola osnute mgłą nocy. Spojrzenie to było już zapowiedzią cudu pogody i wesela. Rosa z mlecznej jeła się przeistaczać w migotliwą i niewodem utkanym gęsto pokryła zboża jeszcze stojące na pniu i rozległe rżyska. Rozsiały się na nich kopczyki ściętych i powiązanych snopków. Brzask wychynął spoza lasu, rozlał się szeroko po łanach. Budził wszystko dokoła do życia i ruchu. Ocknęły się ze snu płowe owsy. Dreszcz rozkoszy biegł wskroś całego społeczeństwa kłosów i zachwiał ich młodymi trzęsieniami. Rzeźwy dreszcz wniknął pomiędzy drzewa gaju. Brzozy polotne zaszumiały sennie i na rozpuszczone gałęzie, nabierając coraz więcej srebra, drżały w oczekiwaniu przeczuć radosnych. Oczekiwaniem szczodrego świtu tchnął cały gaj, dyszały pola zbożne i zielone niwy. I zabłysnął poranek w złocie świtu poczęty. Ptaki podniosły wrzawę, skrzydlate rzesze wymykały się z gniazd na żer. Z pól śmigały zające, uraczone już do syta. Kryły się do kotlin i schowek w zbożu, rude lisy obżarte sunęły cichym truchtem do nor zacisznych. Zjadliwym nosem węszyły niebezpieczeństwo, wątpliwe na razie, lecz ostrożność nie zawadzi. Spełnione morderstwo nocne może się zemścić na skórze lisa mordercy. Zresztą czas spać po hulaszczej rozdobędzie. Zamilkło wnet na polach, czworonogi żerujące poznikały, tylko ptaki rozwielmożniły się, ufne w swoje prawa zdobywców żeru i pracy o białym dniu. Opary uniosły się nad łąkami, skupiały w sobie uciekające z pól rosy pełne teraz tęczowych kropli. Ostry chłód przeniknął smukłe i wątłe ciało Tomka, wstrząsnął nim dreszcz. Chłopiec ocknął się, otworzył oczy szeroko, w błękicie ich zamigotał różowy blask jutrzenki. Tomek zerwał się z wilgotnej trawy i rozejrzał po polach. Zaspał świtot i znowu zaspał, wyrzekł głośno zmartwiony. Gniewny błysk zamigotał w jego oczach. Niesamowity przecie był, nazwany tak przez całą wieś. Bo jakże, w chałupie nie nocuje, po polach i lasach się włóczy o kawałku chleba, zna się z drzewami i z wszelką gadziną, prawi ci coś do niej, czego nikt i nie pojmie, pewnikiem ni strzyk, ni duchów nijakich się nie boi. Ot, taki już jest odmieniec. Teraz do dworu przystał i pani dziedziczka pozwala mu z onej gliny, co mu sama kupuje, lepić bzdury, jak powiadają w szkole. Pewno pani dziedziczka trzyma go przy sobie z tej nudy, a z litości nad dłupkiem pozwala mu na one lepidła, bo to do nic

0: żeby go istotnie ze dworu nie wyleli, bo znowu nie miałby gliny pięknej, tylko zwykłą, z glinianki brudnej wziętą. I nie byłoby tych figur różnych, które mu pani przynosiła, i nie gadałby z nią, i nie widział, jak ona maluje domy, a pałace. Książki mu dawała. Były w nich malowane figury cudne, rzeźby i posągi. Tomek od przytomności odchodził, patrząc na nie. W innych były zwierzęta, ptaki, kwiaty, a jeszcze w innych historyczne obrazy. Książki te stały się dla Tomka Ewangelią. W szkole lubił najlepiej historię, słuchał z zajęciem wielkim wykładu nauczyciela i sam ją sobie potem dopełniał wyobraźnią. Widział, jak Krakus zabija smoka, słyszał ryk bestii, widział posokę na maczudze Krakusa. Widział we snach Wandę, rzucającą się do Wisły, i zdawało mu się, że każdy rys królowej mógł wyrzeźbić, jakby na nią patrzył. Już minęło 6 tygodni, jak Tomek chodzi do dworu i już nie rozumiałby teraz dawnego życia przy pasieniu gęsi. A jednak mniejszą miał teraz swobodę niż dawniej, kiedy to od wczesnej wiosny do późnej jesieni wałęsał się po polach i lasach. Nauczyciel dowodził zawsze, że z Tomka Kostrzewiaka nic nigdy nie wyrośnie mądrego. Dobre i słodkie dziecko, ale nie zdara. W zimie demoralizował uczniów w szkole, wedle opinii nauczyciela, a na wiosnę, choćby go przywiązać, to ucieknie albo się rozchoruje z tęsknoty za polem i słońcem. Od małego dziecka dla Tomka domem i szkołą przez większą część roku była natura. Zżył się z nią, zbratał i kochał nade wszystko. Ale teraz przy umiłowanych swych pracach we dworze obok Zebrzydowskiej nie tęsknił za dawnym życiem. Przeciwnie, lękał się, by nie powróciło. Więc wróżby Marcychy przeraziły go i szczerze zgnębiły. Długo w nocy nie mógł zasnąć na swojej miedzy, ciężko wzdychał, wiedząc już od służby we dworze, że jaśnie pan przyjedzie. Zasnął potem kamiennym snem i oto przespał świt. Tomek zerwał się z pościeli traw. Patrzył na jutrzenkę, jakby wyrzucając tej złotej łunie, że go nie obudziła. Nie dojda ja, nieszczęsny, śpioch zatracony, zawołał z goryczą. W oczach błękitnych pojawiła się chmurka żalu, na ustach osiadła niechęć i pogarda dla samego siebie. Wtem ujrzał rząd szarych kulek, toczących się żwawo jak różaniec wśród płowej, przeźroczej gęstwy owsa. Radosny uśmiech ożywił opaloną twarz Tomka. Prędko wyrwał z zanadrza chleb czarny, ciepły od jego ciała, i ją kruszyć na ziemię. Ciur, ciur, ciur, ciur, malutkie, kochanieńkie niebożęta, ciur, ciur, ciur, ciur. Kuropatwy niespłoszone podtoczyły się sznurkiem do nóg Tomka i jeły zawzięcie dziobać rzucane okruchy. Kwiliły cicho, ale i chłopak poczuł głód. Drobiąc przeto chleb dla kurek, wkładał go po kawałku do swoich ust. Żuł chleb, przemawiając do kuropatw serdecznie. Gdy wreszcie kromki zabrakło, zmartwił się szczerze i wyrzucał sobie łakomstwo. Po chwili biegł miedzą w stronę swojej chałupy, uczuł głód i pragnął się ogrzać. Już dzień na niebie, już dzień, powtarzał sobie w myśli, tęskniąc za parkiem dworskim i ukochaną pracą pod błękitno-żółtym parasolem. Z miedzy wpadł na rżysko, gdzie stały kopy żytnich snopów. Złe warczenie psa wstrzymało go. Spojrzał i stanął zdumiony. Na snopkach leżała dziedziczka, a obok stał reks i wyzywająco patrzył na chłopca. La Boga, dyć, co to? Kasia zerwała się i usiadła zdziwiona również. Tomek, co ty tu robisz tak rano? Ja nocował na miedzy, a ja wyszłam sobie na spacer i odpoczywam. Uśmiechnęła się Zebrzydowska. Przespała bowiem całą noc w snopkach i zbudził ją dopiero okrzyk Tomka. Rex widocznie czuwał nad nią w nocy, ale nawet nie słyszała, kiedy się zjawił.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Podnosząc się raźniej z chrzęstliwej pościeli, rozbawiona swoją przygodą śmiała się do Tomka wesoło. Czemuż to nocowałeś na polu, co? Dyć ja tak zawsze. Jak to, nie śpisz w chałupie, dlaczego? Chłopak milczał. I nie zimno ci na polu, nie straszno? Ni, a zapach je piękny i tyle powietrza. Ja sam na miedzy to wolę na polu niż w chałupie, na piecu z dzieciokami. Masz rację, tu się wybornie śpi, zdradziła się. Ale teraz chłodno, brr, zimna kąpiel. Tomek, od dziś będziesz sypiał we dworze koło kuchni z Juraskiem. Chłopak zaczerwienił się i zmieszał. A bez co tak, bo możesz się przeziębić. Ja zwyczajny. Czasem to i w kopanie ziemniaków jeszcze se w lesie sypiam, bo w lesie cieplej. A zawdy co na dworze, to na dworze. Ja zwyczajny. Znać było, że propozycja Kasi nie zachwyciła go. Chłopak przestępował z nogi na nogę i patrzył na panią z wahaniem i lękiem. No, co chcesz powiedzieć, Tomek? Mów śmiało. A to bojam się okropnie, że me jaśnie pan wygna ze dwora, kiedy przyjedzie. Strasznie się tego bojam, bo mnie powiadali. Kto ci takie głupstwa opowiadał? A Marcycha? Peda, że takiego odmieńca to tylko pani dziedziczka cierpi, ale że jaśnie pan, to już i gliny nie będę miał i onych figur prześlicznych. Łzy błysnęły w oczach pacholęcia, szczere łzy głębokiego zmartwienia. Kasia zaśmiała się. Położyła dłoń na jasnej główce i rzekła serdecznie: bądź spokojny, pan cię nie wypędzi i nie myśl nawet o tym. Będziesz dziś lepił tego lwa, którego ci wczoraj pokazywałam. Ale jak konia z tym dokiejem jeszcze nie skończył, bo jak się rozwalił, no to skończysz konia, a potem tamto. Chodźmy teraz do dworu na śniadanie. Tomek otarł łzy i podniósł na Kasię oczy pełne niewysłowionej wdzięczności. Szli do dworu. Tomek baraszkował z Reksem, wesoły jak szczygieł, rozgadany i roześmiany. Zebrzydowska patrzyła na niego. Pytanie natrętne zmąciło nieco jej dobry nastrój, wywołany niezwykłą przygodą przespanej nocy na polu i słonecznym porankiem. Czy on się już nie spaczył? Czy go już nie wytrąciłam z jego przyrodzonych ram? Lecz ta chwila refleksji zgłuszona została natychmiast przez inną myśl. Zastanowiła się, co ją wczoraj tak uniosło. Skąd ten żywioł zerwał się w niej huraganem i zatopił w łunie płomienistej? Bar? Usłyszała szept, jakby z tej drugiej istoty, którą zawsze odczuwała w sobie czasem z niechęcią i oburzeniem. Czyżby war? To przypuszczenie wydało jej się upokarzające. A jednak nie mogła zaprzeczyć, że wiadomość o powrocie Wara zbudziła w niej tęsknotę i pragnienie jego przyjazdu. Nie był w domu od wczesnej wiosny. Kasia miała w duszy gorycz i zwątpienie. Żal drażniący jej ambicje wkradł się do serca i nurtował i bolał. Pustkę czuła dokoła siebie, ale zaczęła lekceważyć takie objawy. Wmawiała w siebie obojętność i zanik tych porywów, które niedawno były tak silne, że zdołały złamać jej wolę, skierowaną w zupełnie inne zakresy życia. Krytykowała siebie, pogardzała sobą i była przekonana, że otrzeźwienie przyszło bezwzględne, graniczące już z obojętnością, może nawet z niechęcią. A jednak doznała oto jakby ocknięcia się z owej trzeźwości, w którą wierzyła święcie. To ją zdumiało. Jako objaw nowy, a niepokojący. Niespostrzeżona przez nikogo, wbiegła do dworu. Była wesoła i czuła się wybornie. Ujrzawszy łóżko swoje posłane na noc, nietknięte, zaśmiała się. Gotowy powód do plotek. Rzuciła się na pościel ze śmiechem, zgniotła ją jak należy i zaczęła się rozbierać do kąpieli. Spostrzegła na stoliku list Mochyńskiej. Rozrzewniła się. Kochana ciocia, gdyby nie jej upór, może bym nie poznała Wara. Przeniknęło ją nad wyraz miłe uczucie szczęścia i wesela życia. Wszelkie niepokoje wnikające wczoraj do jej duszy pierzchły bez śladu. Ale ujrzawszy swoje rysunki techniczne, przypomniała zastrzeżenie męża zawarte w jego liście. Lekka chmurka przyciemniła nieco jej oczy. Taki to już jest ten mój wytworny war, pomyślała z przychylną pobłażliwością i obiecywała sobie, że potrafi ułagodzić wara, zjednać go dla swojej pracy, przekonać, a wszakże starała się o to przez 2 lata. War widział, że ona potrafi pogodzić jedno z drugim. Często nawet wbrew swojej naturze poddawała się sugestyjnie jego woli i wstydząc się samej siebie, grała rolę rozleniwionej churysy. Strojna tak, jak on lubił, poddająca się biernie jego zachciankom. Lecz epikurejką nie była z natury, wręcz przeciwnie, więc taka gra męczyła ją, śmieszyła i w rezultacie bolała. Jej energia nie nadawała się do podobnych ról, przejmujących ją wstrętem. Brzydziła się siebie i zaczęła sobą pogardzać. Czyż i teraz tak będzie? Kasia czuła w sobie przedziwną moc zwalczenia wszelkich niechęci męża, ale wiedziała, że sama poddawać mu się już nie zdoła. Sybarytyzm Wara, znany jej wybornie, był jej niebezpiecznym wrogiem. O tym, by dał się wyplenić z natury Wara, nie marzyła, lecz jej pogodna dusza ożywiała się nadzieją, że szczęście powróci w całej pełni i że zaćmiona harmonia ich pożycia rozjaśni się przez jej ogromne pragnienie szczęścia, którym potrafi i Wara natchnąć tak, że dawne chmury znikną na zawsze. List Mohyńskiej znowu trochę osłabił nadzieję Kasi. Były w nim jakieś ostrzeżenia mgliste, jakieś zwroty do niej, że zapatrzona w swoje cele zaniedbuje szczęście osobiste, że zamiast wyrabiać sobie koncesje na budowę szkoły w Kromiłowie, zamiast gospodarować i wysyłać Warowi pieniądze, powinna była sama jechać na owe kuracje, które go gubią. Hrabina Oktawia rozpisała się o obowiązkach żony, że nowoczesne sawantki dobrowolnie zatracają ideał rodziny, najświętszy dla kobiety i najpotrzebniejszy dla kraju. Kasia, rozumiejąc to wszystko, nie miała pod tym względem wyrzutów sumienia, prócz tej jednej winy, że nie pojechała razem z Warem na kurację. Czuła się zdrowa i silna. Leczyć się nie było potrzeby. Wszelkich uzdrowisk nie cierpiała. Jechać tam tylko dla zabawy było dla niej szczytem bezmyślności i próżniactwa. Tego w sobie nawet dla Wara nie zdołała wyrobić. Zresztą War wydawał bardzo dużo. Czyż miała mu dopomagać? Bo wszakże powstrzymać go nie było sposobu. Ciocia coś majaczy. Ale w tych wymówkach Mohyńskiej Kasia wyczuła jeszcze coś innego, co ją zaniepokoiło. Ciocia coś wie o Warze. Konkluzja ta burzyła cały spokój Kasi, osiągnięty i pobudzony rychłym przyjazdem Wara i tęsknotą za nim. Przez parę dni oddzielających ją od upragnionej chwili, młoda kobieta była czynniejsza jeszcze niż zwykle. Wrażenie wyniesione z listu Mohyńskiej, przykre na razie, osłabło prędko i wreszcie zanikło zupełnie. Kasia myślała tylko o tym, jak uprzyjemnić powrót do domu Warowi. Chyba odczuje wszystkie jej starania, najdrobiazgowsze i odgadnie, że robione były z myślą o nim. Dwór cały, pokoje, łazienkę, ogród, stajnie, wszystko się odświeżało. Wszystko miało wygląd odświętny. Spiżarnia napełniła się smakołykami zastosowanymi do gustów Wara. Kucharz otrzymał polecenia wyłączne. W sobotę rano Kromiłów przedstawiał się godowo, weselnie. Dzień był jasny, upalny, przepojony błękitem i złotem. Kasia, ubrana biało, świeża jak maj, niosła właśnie z ogrodu kryształowy koszyk napełniony czarnymi wiśniami, których emaliowa glazura zdawała się tryskać nadmiarem soku, gdy z daleka zawarczała trąbka samochodu wysłanego na kolej. Jadą. Hamując wrażenie, wyszła na spotkanie męża.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.

0: to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
6: Radio Pogoda.
2: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.

dziewczyna przez zielony las. Popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

0: A jak się postarasz,
1: a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak

Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty, albo zamiast po kowbo-

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda.